0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
0: A, no faktycznie.
1: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży. Po reklamie.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Dziennikarski przegląd tygodnia.
6: Ja nazywam się Marek Apel, ze mną w studiu Meloradia Mazury Grzegorz Malanowski, portal Nasz Głos Ostróda. Cześć.
7: Dzień dobry.
6: Rozpoczynamy od bardzo ważnego tematu, a mianowicie w ostatnich dniach doszło do dwóch ataków w szkołach w kraju, między innymi w Ostrołęce. Natomiast tu musimy was uspokoić. Grzegorzu, sprawa poważna i ona jest taka wielowątkowa, bym powiedział.
7: Tak, no, wydarzenia tragiczne. Niemniej jednak to, co się dzieje później, przybiera taką formę wręcz jakiejś narastającej paniki. Może to za ostre słowo, ale byłem w kontakcie z wieloma rodzicami, którzy się zastanawiali, czy dzieci posłali do szkoły. Niektórzy nawet nie posłali. Ja stoję na stanowisku, że wręcz przeciwnie. Powinniśmy posłać i ktoś tu powinien jak mężczyzna się zachować i twardo powiedzieć, że nie damy się zastraszyć. Nawet jak się takie sytuacje dzieją, to jest pierwsza, można powiedzieć, taka drastyczna sytuacja. Ja sobie nie przypominam, że w polskiej szkole do czegoś takiego kiedykolwiek doszło, z ostrożności tak mówię, nie można pozwolić na to, żebyśmy pod wpływem jakiegoś strachu podejmowali irracjonalne decyzje.
6: Ale nie macie takiego wrażenia, że dzisiaj mając dostęp do mediów społecznościowych, my się sami nakręcamy, bo wy z kolei w naszym głosie wyszliście z takiego założenia, że nie informujemy, bo na terenie Ostródy, powiatu ostródzkiego, nic złego się nie stało.
7: Tak, i pomimo, że stała się, tak jeszcze raz powtórzę, rzecz straszna, trzeba otoczyć opieką. Ja rozumiem zamknięcie szkół w Ostrołęce, dzieci przeżyły to, co przeżyły, ale pozwalanie na to, żeby to rosło i nakręcanie spirali strachu, daje tylko argumenty tym, którzy chcą to, użyję takiego słowa, perfidnie wykorzystać. I nie wolno pozwalać na to, żeby tak się działo. Nie? Ja już widzę reakcję służb, które podjęły działania, żeby te fejkowe informacje w pewien sposób ograniczać. Ludzie, którzy je rozgłaszają, są w jakiś sposób monitorowani. I więc mam nadzieję, że to w ciągu najbliższych dni wygaśnie, co nie znaczy, że różne wypadki się nie będą zdarzały. Tak? One się będą zdarzały. Szkół jest pewnie z 20 tysięcy w Polsce.
6: No to teraz komunikat ostródzkiej policji, Paulina Jastrzębska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.
8: W związku z ostatnimi wydarzeniami, do których doszło w kraju, policjanci z całego powiatu ostródzkiego podjęli ścisłą współpracę z władzami samorządowymi, dyrektorami szkół oraz pedagogami. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży od dzisiejszego poranka aż do odwołania na terenie całego powiatu ostródzkiego realizowane są wzmożone patrole policjantów oraz strażników miejskich. Funkcjonariusze pełnią służbę zarówno w rejonach szkół i przedszkoli, jak również wewnątrz placówek oświatowych. Zapewniamy, że reagujemy na każdy, nawet najmniejszy sygnał mogący świadczyć o potencjalnym zagrożeniu. Dziś dyrektorzy szkół kilkukrotnie informowali nas o niepokojących treściach pojawiających się na grupach dzieci i młodzieży w komunikatorach internetowych. Policjanci na bieżąco analizują przekazane zrzuty ekranów oraz weryfikują informacje dotyczące rzekomych zagrożeń. Równolegle monitorowana jest również przestrzeń internetowa, aby jak najszybciej wyjaśniać pojawiające się sygnały i eliminować ewentualne zagrożenia. Apelujemy do mieszkańców o zachowanie spokoju i rozwagi. Prosimy, aby nie udostępniać niesprawdzonych informacji i nie przyczyniać się do szerzenia dezinformacji, która może wywołać niepotrzebny niepokój. Weryfikujmy informacje, korzystajmy wyłącznie ze sprawdzonych źródeł i kierujmy się faktami. Każde zgłoszenie traktujemy z pełną powagą i podejmujemy niezbędne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, a w szczególności dzieciom i młodzieży.
6: Tak jak słyszeliśmy, i my przyłączamy się do tego apelu. Zachowajcie spokój.
7: Dokładnie. Służby są od tego, żeby wykonywać swoją pracę i podejmują działania. Jak słyszeliśmy, te działania są naprawdę prowadzone na szeroką skalę. To są zadania służb. My obserwujmy. Jeśli widzimy coś niepokojącego, to poinformujmy. Ale nie dajmy się zastraszyć jakiemuś epizodowi i temu, że ktoś w internecie opisze, że będzie coś się działo, coś się miało wydarzyć i tak dalej.
6: Zgłośmy, ale nie panikujmy. Przechodzimy teraz do drugiego tematu, a mianowicie Sejm przyjął znowelizowane przepisy, jeśli chodzi o nocną prohibicję. Póki co samorządy mogą regulować to na własnym terenie wewnętrznymi przepisami. Sprawdziliśmy, jak głosowali parlamentarzyści ziemi ostruckiej.
7: Posłowie doszli do wniosku, że jednak sobie nie radzimy tutaj w samorządach.
6: I trzeba za nas
7: zadecydować.
6: Tak, ale musimy wam zdradzić, że wszyscy zagłosowali za zaostrzeniem tych przepisów, to znaczy jeśli ta nowela przejdzie przez Senat, a potem podpisze ją prezydent Karol Nawrocki, no to prawdopodobnie od 1 stycznia 2027 roku nie kupimy alkoholu na terenie całej Polski od godziny 22 do 6 rano. Dobry pomysł?
7: Wiele osób powie, że dobre. Podchodzę do tego w ten sposób, że bardziej wolnościowo.
6: Wolnościowo. No to posłuchajmy, co na ten temat sądzą ostrudzianie.
9: Jest tego tak dużo. Prowokuje się to po prostu do picia.
10: Myślę, że kto będzie chciał pić alkohol, to i tak znajdzie źródło, więc nie ma na to rady, uważam.
11: Bo za dużo jest tego i za dużo alkoholu po prostu.
12: Trochę porąbało.
7: Tak jak mówię, moje zdanie jest dalej takie, że samorządy wbrew pozorom nie najgorzej sobie z tym radziły i tam, gdzie rzeczywiście mieszkańcy wymuszali tego typu decyzje, to rady podejmowały takie decyzje. Oczywiście wydaje mi się, że nie sprawdzałem tego przepisu dokładnie, ale to chyba nie dotyczy lokali gastronomicznych.
6: Przechodzimy do innego tematu. Grzegorzu, kiedy ostatni raz byłeś wyrzucać śmieci?
7: Ja mam w domu takiego pracownika, tak? który jest odpowiedzialny za to zadanie.
6: Nie pytam, którego domownika. Słuchajcie, Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko, czyli 19 zrzeszonych gmin, ogłosił przetarg na wywóz odbiór odpadów.
7: To nie powinieneś pytać o to, kto wyrzucał, tylko kto płacił.
6: A, czyli ty płacisz, a ktoś inny wyrzuca. Okej, okay, ale teraz informacja dla wszystkich mieszkańców związku. Ogłoszono przetarg. Słuchajcie, szacowana wartość tego przetargu to jest bagatela. 97 milionów polskich złotych. Tyle zainkasuje firma lub firmy, które staną do przetargu. On trwa do 2 listopada. Mnie zdziwiło jedno. Skala tego przetargu. 97 milionów złotych.
7: Ale to jest kilka gmin.
6: Można się obłowić na śmieciach.
7: A myślę, że to wbrew pozorom koszty odbioru tych odpadów są bardzo wysokie. Teraz biorąc pod uwagę wzrost kosztów paliwa, płac, no to nie dziwię się, że zaczynamy tej skali dotykać. Niemniej jednak ja bym tutaj z uwagą teraz przyglądał się kolejnym posiedzeniom zarządu, związku i rady, czy przypadkiem nie stoimy w przededniu tego, że będzie trzeba regulować ceny za wywóz śmieci dla mieszkańców.
6: No bo słuchajcie, ktoś te 97 milionów złotych się musi zrzucić do tego budżetu.
7: My!
6: Wy!
7: Ci, którzy płacą za odbiór ich odpadów.
6: Tak? Tak, ale wiesz co? Niepokoi mnie jedna rzecz. Prawdopodobnie masz rację, to znaczy kiedy jak nie teraz podnieść cenę śmieci, bo im bliżej wyborów samorządowych, tym samorządowcy tak jak struś, głowa w piasek i siedzimy.
7: Niekoniecznie. Tutaj w tym roku pewnie nie będzie, bo są wybory parlamentarne w przyszłym, więc może jeszcze ten rok wytrzymamy, ale patrząc po wzroście kosztów, no długo się nie da tak wytrzymać. Obserwuję działalność związku, od kiedy Agnieszka Banasiuk, można powiedzieć, zarządza tą instytucją. Oczywiście przewodniczącym jest niezmiennie Bogusław Fijas, ale zauważyłem, że jeśli chodzi o ściąganie ściągalność, o jakiś taki ład, to się tak brzydko mówi, korporacyjny, ale nawet poczynając od tego, jak wygląda teren przed obiektem, po to, w jaki sposób przebiega proces informacji, współpracy nawet z mediami, to wielki szacunek, bo dużo, dużo dobrego zrobiła.
6: Zmieniamy temat, a mianowicie ktoś w końcu stara się podejść do rewitalizacji polskiej górki. Tym kim jest...
7: Poczekaj. Sorry, że przerywam, ale nie w końcu, nie? Każdy tam próbował.
6: Trochę krzaczków wyciąć.
7: Nie, plany też były ambitne za Michalaka.
6: Ale ja pamiętam plany za Czesława Najmowicza. Jeden z radnych mówił i starał się jakby wydedukować, żeby przywrócić pochówki na polskiej górce. To też taki pomysł.
7: No tak, ale to było wypowiadane w sytuacji, gdy szukaliśmy miejsca na cmentarzu. Nie było jeszcze wtedy mowy o tym poszerzeniu tego, który jest. No dalej mam ten problem, ale to nie. To bardziej chyba w tym kontekście była próba wznowienia.
6: Ale tak kończąc, no to burmistrz Rafał Dąbrowski stara się przeprocedować projekt rewitalizacji. Poznaliśmy główne założenia, bo problem tam jest taki, problem, a może i atut, że teren jest wpisany do rejestru zabytków. I konserwator ograniczył, powiedzmy, wszelkie prace takie na kanwie monitoringu, oświetlenia do minimum w zasadzie. To dobrze czy źle, twoim zdaniem?
7: Moim zdaniem dobrze, że jest konserwator, bo na przestrzeni lat różnie by to mogło wyglądać, gdyby go w ogóle tam nie było. A sama inicjatywa i to, że chce się to zrobić, no jest bardzo dobra i w końcu mam nadzieję, są jakby przesłanki ku temu, żeby wierzyć w to, że to się w jakiejś części uda. Przecież nawet jeśli uda się zrobić to w tym ograniczonym zakresie, który jest obecnie proponowany, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za 2-3 lata zrobić etap kolejny. Mhm. Ale zróbmy ten pierwszy. Pokażmy, że rzeczywiście coś się udało.
6: Jak dla mnie najbardziej pozytywne w tym wszystkim jest to, że na siłę nikt nie przerobi tego cmentarza na park.
7: No tak, ja nie widzę, to zależy, wiesz, słowo park jest tak szerokie, że pytanie o szczegóły, co autor jakby miał na myśli, nie? Mówiąc o parku.
6: No nie wiem, ja z tyłu głowy mam to, że może dobrze, że wejdzie ta nocna prohibicja. Jak byłby park, to różnie może być. Przejdźmy do ostatniego tematu. Jeśli macie pluszaki, puzzle, cokolwiek, co chcecie sprzedać, no to możecie to zrobić na Pchlim Targu w Ostródzie. Masz jeszcze pluszaki w domu po dzieciach?
7: Może nie jest za bogato, ale jeszcze nie będę sprzedawał dzieciom pluszaków.
6: Także tak, przed nami kolejna...
7: Niemniej jednak, jeśli mogę, ta inicjatywa bardzo się podoba i zresztą mieszkańcom, tak z rozmów wielu z tej okazji korzysta.
12: Omawialiśmy te ceny z naszą mamą, bo hobby horsy, no nie każdy je lubi, ja lubię. Kupiłam go za 300, ale wystawiłam go za 250.
13: Bardzo mi się podoba ta inicjatywa. Kupiłam spodnie, jest super, naprawdę.
7: Pamiętam takie wpisy w mediach społecznościowych jeszcze kilka lat temu, jak nie było takiej inicjatywy, że mieszkańcy bardzo chcieli, żeby coś takiego powstało. Może nie idealnie w ten sposób, ale żeby coś takiego powstało i obserwując, cieszy się to no, niesłabnącym zainteresowaniem.
6: No to teraz posłuchajmy Katarzyny Sosnowskiej Ramy z Urzędu Miasta w Ostródzie.
14: Zatoczyliśmy takie, można powiedzieć, koło, bo zaczynaliśmy jesienią i teraz znów będzie to jesienny Pchli Targ. Regulamin można znaleźć sobie na naszej stronie internetowej miasta, tam są wszystkie informacje. Zapraszamy wszystkich chętnych wystawców, czy to są osoby, które na co dzień zajmują się faktycznie handlem, czy to są osoby, które zrobiły jesienne porządki i po prostu chcą przynieść swoje książki, zabawki, ubrania, czy płyty winy. Można takie stoisko wystawić. Nie trzeba tego wcześniej zgłaszać, jest to zupełnie bezpłatne. Warto mieć ze sobą swój stół albo kocyk, na którym wyłoży się te rzeczy. My zapewniamy krzesła. No i po przyjściu na halę OCIR o godzinie 10:30, bo o tej godzinie wystawcy mogą przyjść. Trzeba zapytać nas, w którym miejscu można się rozłożyć. I to właściwie wszystko.
6: Ja tylko przypomnę, że Pchli Targ odbędzie się 18 października o 11:30 w Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy Kościuszki 22A. Tak się zastanawiam, bo wiesz, ostatnio Krajowa Administracja Skarbowa potrafiła wparować na dożynki i mandaty wystawiać kołom gospodyń wiejskich. Ja mam nadzieję, że nie.
7: Nie byłbyś sobą, jakbyś do tej beczki miodu nie dodał.
6: Ale to wiesz, tak na zapas, także jeśli może będziecie wystawiać swoje stoisko, to w postaci tak jak kiedyś na stadionie dziesięciolecia było takie szczęki, że szybko zwijam, co pan tu robi, a nic, stoję.
7: To ograniczenie nie dotyczy takiej okazjonalnej sprzedaży.
6: A nie wiesz nigdy, czy Krajowa Administracja Skarbowa nie wpadnie na pomysł.
7: Nie, tego nigdy nie wiem, nie mogę brać odpowiedzialności za decyzje władz skarbowych.
6: Taka była Ostróda, a także powiat ostrudzki w mijającym tygodniu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
16: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
6: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury odwiedzimy wyjątkową gminę. Porozmawiamy o zadłużeniu, a mianowicie o tym, jak nie zadłużać samorządu, a jednocześnie inwestować. Będzie też o tym, jak wójt wrócił do czynnego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury, a ze mną w studiu wójt gminy Małdyty, Marcin Krajewski.
17: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
6: Jesteście bardzo wyjątkową gminą w powiecie ostrudzkim. Jak pan pochwalił się zerowym zadłużeniem gminy Małdyty, to wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Ale jak pan obejmował urząd, to tak prosto nie było.
17: No tak, no rzeczywiście. Prawdą jest to, że na początku nie było tak prosto, bo na początku to zadłużenie wynosiło około 32%. Jak dobrze pamiętam, 6-7 milionów w 2014 roku takie to było zadłużenie. No a teraz rzeczywiście nie dość, że to zadłużenie jest zerowe, to jeszcze muszę pochwalić się tym, i tu warto o tym mówić, że mamy nadwyżkę, którą udało nam się wypracować, co powoduje, że mamy łatwość podejmowania też takich trudnych decyzji inwestycyjnych. Tych pieniędzy, jeśli jest więcej, to mamy i na wkład własny, i na zadania, które są bardzo ważne dla mieszkańców i dla gminy. Jest to zarządzanie dużo łatwiejsze niż tych czasach wcześniejszych.
6: Będzie pan ofiarą tak zwanej dwukadencyjności najprawdopodobniej. Choć różnie się mówi, że te przepisy mogą zostać jeszcze zmienione, to zależy od większości parlamentarnej. Czy to jest dobre posunięcie, żeby trochę siłowo usunąć wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ze stanowisk?
17: To znaczy powiem tak, opinie są różne na ten temat. Moja opinia jest taka, że to mieszkańcy wybierają wójta, burmistrza, więc usuwanie go siłą według mojej opinii nie jest do końca dobre. Ale jeśli ta dwukadencyjność zostanie, to jestem pogodzony również z tą sytuacją. Będę starał się zajmować innymi rzeczami, a tutaj najważniejsze jest to, żeby tą gminę zostawić właśnie w tak dobrej kondycji finansowej. Niewiele ode mnie zależy, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, jeżeli chodzi o ten przepis, ale słychać gdzieś tam takie rozmowy trwają, że jedni chcieliby znieść tą dwukadencyjność, jedni chcieliby ją zostawić, także zdania są podzielone na tą chwilę, a jak będzie, to jeszcze jest troszeczkę czasu, zobaczymy. Dla mnie najważniejsza jest ta praca na rzecz mieszkańców. Jeszcze jest kilka lat i można naprawdę, uważam, że wiele do tego czasu zrobić.
6: Panie wójcie, ponad 2 lata, zerowe zadłużenie. Jak pan podejdzie, rządząc jeszcze gminą Małdyty, właśnie do tego zera zadłużenia? Poprosi pan obecnych radnych o kredyty jakieś, żeby powiedzmy nadszarpnąć ten budżet, czy raczej ta zrównoważona polityka do końca kadencji?
17: Będę starał się i bardzo chciałbym, żeby zostawić gminę z zerowym zadłużeniem i chciałbym, żeby ktoś... Kolejni włodarze, którzy będą w mody, tak, żeby ten sam, powiedzmy, sukces powtórzyli, bo to trzeba nazywać sukcesem. Ta zrównoważona właśnie polityka finansowa spowodowała, że udało się spłacić tyle milionów kredytu i powiem szczerze, że może sama spłata kredytów nie jest aż tak trudna, ale w gminie Małdyty muszę pochwalić się tym, że zrobiliśmy bardzo dużo inwestycji wielomilionowych i to są inwestycje naprawdę duże inwestycje, jak stadion, jak wiele innych, które na pewno pan obserwował. To jest, uważam, największym sukcesem, żeby spłacać kredyty, a do tego jeszcze robić te inwestycje. Tu trzeba naprawdę się trochę nagimnastykować, że tak powiem. Też mieć odpowiednie takie założenia, znać doskonale budżet, ale też być upartym w swoich decyzjach, bo nieraz bywało tak, panie wójcie, dlaczego pan nie chce tego zrobić, czy tamtego. Ja upierałem się przy tym, że zrobimy w momencie, kiedy będą odpowiednie dofinansowania, a nie obiecywałem nic, czego nie mogłem zrobić.
6: Ale inwestycje robiliście dla wszystkich.
17: Tak, inwestycje robiliśmy dla wszystkich, dlatego mecze grają nie tylko GKS, ale również Czarni na tym naszym boisku, które zrobiliśmy.
6: I niech każdy się cieszy, bo to 7 milionów złotych, to naprawdę robi wrażenie jak na niewielką gminę. To tego nie ukrywajmy, że powiedzmy pieniądze na tym poziomie przerabiane są w Ostródzie i tu nikt nie zwraca na to uwagi. Natomiast jeśli chodzi o waszą gminę, to jest duża inwestycja.
17: To jest duża. Duża inwestycja. Piękna inwestycja, z której jestem dumny. Nie tylko ja, bo również mieszkańcy zapewne. Wizytówka w Małdyt, jak tylko wjeżdżamy po lewej stronie, nie da się nie zauważyć tej pięknej inwestycji, także jestem bardzo, bardzo z niej dumny.
6: Panie wójcie, przejdźmy do ochrony ludności. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, zostaliście przeszkoleni, tak, jak zachowywać się w tych sytuacjach kryzysowych. Zgarnęliście też sporą dotację. Ruszyła budowa magazynów ochrony ludności i obrony cywilnej w Soplach konkretnie. Potrzebne działania, jednak każda gmina powinna być wyposażona w taki magazyn, pana zdaniem?
17: Myślę, że tak. Myślę, że taki magazyn na pewno dość ważna inwestycja, tym bardziej, że były dofinansowania na ten cel, 90% dofinansowania, jak dobrze pamiętam. Także jeśli są takie możliwości, to warto z nich korzystać, warto budować, bo no nie wiadomo, kiedy się ta inwestycja przyda, a jeśli nawet się powiedzmy nie przyda w celach, w których została wybudowana, to no to magazyn zostanie, tak? I to już będzie nasze mienie gminne z takim dużym dofinansowaniem, także uważam, że warto.
6: Wartość dodana. Panie wójcie, śledzę pana media społecznościowe. Tak. Ostatnio pochwalił się pan, że wrócił pan do czynnego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych OSP Małdyty. Jednostka wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To ile lat pan nie był w szeregach OSP? W zasadzie był pan, tylko nie był pan czynnym ochotnikiem.
17: To znaczy, tak jak pan tutaj słusznie poprawił, w szeregach OSP jestem od 16 lat. Od 16 lat. W 2000 roku, pamiętam, robiłem kurs podstawowy, no i kilka lat, ładnych lat, jeździłem do akcji. Ile to dokładnie, nie pamiętam, ale wiadomo, później gdzieś tam praca zawodowa, może też, nie wiem, to jest, dlaczego tak się stało, ale był taki okres czasu, że przestałem jeździć, no ale teraz, kiedy wybudowaliśmy tą nową remizę podczas odbioru, strażacy w sumie zapytali mnie, czy nie chciałbym z nimi jeździć do akcji. Wtedy też powiedziałem, że to jest całkiem dobry pomysł. No, jak coś mówię, to staram się tego słowa dotrzymywać i tak też się stało. Zrobiłem badania. No i przystąpiłem do właśnie tej pierwszej akcji, którą pochwaliłem się w tych mediach społecznościowych.
6: To było usuwanie chyba powalonego drzewa, konaru?
17: Tak, tak, tak, tak, tak. Muszę się nawet pochwalić, że ten podnośnik, który jest widoczny na zdjęciach, który tam przedstawiło OSP Małdyty, to w tym podnośniku byłem ja. I nawet, no nawet nie bałem się tej wysokości.
6: Ale wójt nie dowodził na akcji?
17: No nie, nie, nie, nie,
6: nie, nie. Także nie. Wójt, ta hierarchia zachowana.
17: Tak, i zamiatał chodnik.
6: Ja pana szanuję za jakby naturalność w tym przekazie w mediach społecznościowych, bo naprawdę sporo się tam dzieje w pana mediach społecznościowych, tam setki pozytywnych reakcji na pana wrzutki, to chyba taka nagroda za naturalność, bo pan, z tego co widzę, to pan nie udaje w mediach społecznościowych.
17: Bardzo mi miło, że pan zauważył. Rzeczywiście, staram się być naturalny, nie udawać, po prostu być sobą. Jak trzeba, to jadę do akcji, jak trzeba, to biorę miotło i zamiatam. A jak trzeba, to jak pan zauważył, wchodzę na Giewont.
6: A, no tak, wszedł pan na Giewont. To też piękna rolka. Panie wójcie, ale kończymy poważnym tematem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Na pana wniosek zwołano komisję, w skład której weszli przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych, a także Zarządu Dróg Powiatowych. Tak. Mieszkańcy gminy Małdyty chcą bezpiecznie przechodzić przez trasę kolejową. Jak idą te rozmowy? To są proste rozmowy, bo niektórzy mówią, że jak się zacznie rozmawiać z PKP, lat może nie starczyć, żeby coś załatwić.
17: Tak. Z jednej strony to prawda, z drugiej strony doświadczenie, które posiadam, no już jestem kilkanaście lat wójtem, pozwoliło mi na to, na większe poznanie się z przedstawicielami PKP. No i można powiedzieć, że wiele spraw udało się dla gminy załatwić, choćby dojazd do przystani małdyckiej, które też o ten dojazd walczyliśmy wiele, wiele lat. Kolejną rzecz, trasa kanał Velo, gdzie też można powiedzieć, dokumentacja jest praktycznie skończona. No i ten temat. To temat, który można powiedzieć ciągnie się jeszcze, kiedy nie byłem wójtem. Ten temat był znany już, kiedy powiat budował tą drogę. Wtedy już były protesty odnośnie tego przejazdu. Ja wielokrotnie rozmawiałem z PKP, co można by było zrobić, ale słusznie pan zauważył. Właśnie teraz jest dobry czas, w dobie tego bezpieczeństwa, żeby po raz kolejny można zwrócić się do PKP. I tak też rzeczywiście zrobiłem. Wystąpiłem z wnioskiem, mam tutaj też, wziąłem ten wniosek, jakby pan chciał sobie zerknąć. I zobaczy pan, mówimy o tak, że trudno się z PKP rozmawia, a ja pana zaskoczę, bo 23 września, może pan sobie zobaczyć, wystąpiłem z wnioskiem, a już tydzień po tym wniosku komisja była powołana. Także ta skuteczność i to, że właśnie znamy się z przedstawicielami PKP, spowodowała, że ta komisja powołała się szybko, spotkaliśmy się na miejscu i wiemy, każdy z nas wiemy, co ma robić dalej. Czekam na pewne wyliczenia, pewne kwoty i myślę, że wspólnymi siłami uda nam się w końcu ten problem załatwić.
6: Kładka czy przejście?
17: Przejście.
6: Przejście. Panie wójcie, trzymam kciuki, ale zakończmy inwestycją w turystykę. Wszyscy, w zasadzie cała Polska może przeczytać, że nad jeziorem Sambrut w Małdytach powstanie nowoczesna przystań, pomost, ale też Muzeum Kanału Elbląskiego. Były sekretarz gminy Małdyty, a obecny prezes żeglugi ostrucko-elbląskiej, pan Cezary Wawrzyński, ma też pomysł na przecięcie statku na pół. Jedna jego część stanie przy trasie szybkiego ruchu S7 w Miłomłynie, natomiast druga w gminie Małdyty. Panie wójcie, ten kanał to jest rzeczywiście takie dobrodziejstwo regionu i wy z tego korzystacie, inwestując też w turystykę?
17: Tak, uważam, że kanał rzeczywiście jest, tak jak pan powiedział, dobrodziejstwem. Też z niego korzystamy. Dzięki, można powiedzieć, temu kanałowi udało nam się pozyskać wiele środków finansowych, choćby ta przystań, choćby to muzeum, o którym pan wspomniał. Wcześniej droga dojazdowa, pomosty, być może niedługo ta trasa kanału Velo. No mamy to szczęście, że ten kanał przepływa przez gminę Małdyty. No i też, nie wiem czy pan wie, ale to jezioro Ruda Woda to jest takiej największej części, można powiedzieć, akurat w gminie Małdyty. Także ja jako gospodarz bardzo cieszę się, że dzięki odpowiednim inwestycjom ta turystyka może coraz bardziej rozwijać się na terenie gminy Małdyty, a to przynosi, uważam, odpowiednie, no ma odpowiednie plusy.
6: Na pewno będziecie mieć wyjątkową reklamę w skali światowej, to znaczy na waszym terenie stanie statek. To jest niebywałe, jeśli chodzi o promocję samych rejsów czy kanału.
17: Tak, tutaj z Czarkiem spotkałem się kilka miesięcy temu. No i jak to Czarek, on uważam, że ma takie właśnie ciekawe pomysły. Powiedział mi o tym pomyśle, od razu zaakceptowałem go i zaproponowałem taką też pomoc z mojej strony. Uważam, że bardzo dobra reklama, innowacyjna, inna niż wszystkie. Myślę, że no, będzie przyciągała też turystów, ale też no, ciekawie wyglądała tutaj na S7, bo nie widziałem takiej reklamy jadąc od Krakowa, można powiedzieć, do Gdańska. Nie widać, nie ma czegoś takiego porównywalnego.
6: Także będziemy mogli zobaczyć, jak reklamuje się rejs statkami żeglugi ostrucko-elbląskiej samym statkiem. Trzymamy kciuki za ten pomysł. Ja byłem zszokowany, jak prezes żeglugi też zdradził ten pomysł. pomysł na naszej antenie. A ja tylko przypomnę, że koszt budowy pomostu, ale też muzeum w gminie Małdyty to jest 12 milionów złotych, z czego około 11 to jest sama dotacja z programu Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur. Panie Wójcie, gratulacje, bo pozyskać 11 milionów to jest naprawdę wielki wyczyn w dzisiejszych czasach i to jeszcze na turystykę, która no nie jest zbytnio dotowana teraz przez Unię Europejską, a to idąc szerzej też marszałek województwa wywalczył, można powiedzieć, te pieniądze dla kanału Elbląskiego.
17: Tak, to prawda. Cieszę się z tego, że udało pozyskać się takie środki i dziękuję wszystkim tym, którzy do tego się przyczynili.
6: Zachęcam Was do odwiedzenia mediów społecznościowych wójta gminy Małdyty Marcina Krajewskiego. Potrafi zaskoczyć, potrafi pojechać na akcję, ale też wejść na Giewont. Jeden z bardziej popularnych samorządowców w powiecie ostródzkim, jeśli chodzi o media społecznościowe.
2: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
18: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
19: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
18: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

To już w pół do siódmej. No i się zaczął, poniedziałek już wystartował. A wy? Jak forma? Będzie okazja się pochwalić już za moment. Podkręcamy tempo w Meloradiu już teraz. Waldek Derłak, siemano.

Justin Jacksa, Turn the Lights Off w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, a ja mam dla was trzy poranne szoty i torbę Meloradia. Dzwońcie szybko pod 321 321 777. Taki merch do wzięcia tak wcześnie rano. Korzystajcie, za 21 minut siódma. O tej porze już możecie sobie załatwić naprawdę fajny dzień i całkiem niezły tydzień. Torba Meloradia czeka, ja czekam na was. Dzwońcie 321 321 777. To jest odpowiedni moment na to, żeby zgarnąć taki merch od Melo. Gabry Ponte teraz w Melo.

0: Modelki i Włodarski w Meloradio i każdy twój ruch, a to jest Grzesiek. Siemanko Grzesiek, cześć, cześć.
1: Siemanko, cześć.
0: Cześć, to jak tam poniedziałek wystartował u ciebie?
1: A w porządku. Rano trzeba było wstać, teraz jadę do pracy w koreczku. Mam nadzieję, że tydzień będzie pozytywny.
0: No trzymam kciuki za to, słuchaj. To zacznijmy go dobrze, dobra?
1: Dobra.
0: Dobra, to ja mam takie propo, uwaga. 3 szoty w Melo. Grzesiek, tańczyć czy śpiewać?
1: Tańczyć.
0: Na śniadanie, jajecznica czy parówki?
1: Jajecznica.
0: Dobra, i teraz uwaga. Wolałbyś cofnąć się o 10 lat, czy przenieść 10 lat w przyszłość?
1: W przyszłość się przenieść.
0: Ciekawe, co by tam się wydarzało. Słuchaj, a jeśli chodzi o taką najbliższą przyszłość, to w tym tygodniu co przed tobą? Jakieś jedno takie konkretne wydarzenie jest?
1: Nie, raczej tak stabilnie, nic żadnych rewelacji.
0: No, to fajnie, to płyńmy przez ten poniedziałek. Żeby nie powiedzieć, prześlizgnijmy się jakoś, nie? Dla ciebie merch od Melo. Melo torbę już pakujemy, już do ciebie wysyłamy. Fajnego dnia, Grzesiek. Dzięki, bye.

0: I like the way you kiss me. No, tak zaczynamy poniedziałek i cały tydzień. A to Artemas. Podkręcamy tempo, a ten Aston Martin. Siemanko, newsy będą za chwilę.
1: No siema, a teraz to już mamy oficjalne wyniki wyborów w Krakowie i za chwilę o nich opowiem.
0: I już za chwilę będzie jeszcze więcej wiadomo. Za 7 minut 7 na zegarach.
2: A już o 7 zagramy.
0: Zabieramy Fly High w Melo. A jakie niespodzianki i wyniki na termometrach dzisiaj? O tym za chwilę w prognozie pogody.
2: Reklama.
3: Na siłkę do Extreme.
4: Na latę do Sis.
3: Po Wichajster do Refixa.
4: Po kardigan do Sinseya.
3: Po noże do Aldi.
4: Po ręczniki do Stelli.
3: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
4: I narożnik do salonu umebluje.
3: Nieważne po co.
4: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
3: Zapraszamy.
5: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź salon firmy Klimat L w Elblągu przy ulicy Fabrycznej 22. Szczegóły www.daikin.pl.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
9: MR Diagnostic w Iławie, teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy Alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce, ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostic oraz na stronie mrdiagnostic.pl.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.

0: Poranek mamy nieco pochmurny, ale dosyć pogodny. Opady deszczu na tę chwilę nie są zapowiadane, ale możliwe, że popada po południu. Także na taką ewentualność również się przyszykujmy. Cieplej się też ubierzmy, bo w tym momencie na termometrach 8 stopni, także jest zimno. A po południu temperatura niewiele więcej podskoczy do zaledwie 13 stopni.
1: Jest prawie 7. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa, to już oficjalne wyniki. Bezpartyjny kandydat zdobył wczoraj ponad 62% głosów. Na Monikę Piątkowską z KO zagłosowało niespełna 38% mieszkańców. Twierdził, że chce dokonać zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. 60-letni mężczyzna został zatrzymany przez służby. W Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego była wczoraj pilna narada, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Mówimy o dużym prawdopodobieństwu spełnienia tych gruźb.
2: Sygnały o planowanym zamachu wpłynęły najpierw do Służby Ochrony Państwa. Stany Zjednoczone grożą wstrzymaniem broni dla Ukrainy za jej ataki na rosyjskie rafinerie. Pisze o tym Financial Times, powołując się na europejskich urzędników. A Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału tenisowego turnieju w Szanghaju.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Znacie to, jak co tydzień, nie? Nikt specjalnie na niego nie czekał, ale się pojawił. Poniedziałek, a jak już jest, to zróbmy razem coś fajnego. Zaczynamy, podkręcamy tempo w Meloradiu, jest już 7, inni gadają, a my już gramy. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

0: Perfect. I poniedziałek. To i to na P, ale jakoś tak wiele wspólnego ze sobą podobno nie
1: właśnie,
0: mają.
1: Nie bardzo, tak mi się wydaje. No.
0: Słuchajcie, są różne sytuacje w życiu, gdzie ciężko, żeby było perfect. Na przykład wycieczka albo wieczór kawalerski. I proponujemy połączyć te wydarzenia, bo chcielibyśmy was dzisiaj zapytać, co można powiedzieć na wycieczce i na wieczorze kawalerskim. Można powiedzieć na wycieczce i na wieczorze kawalerskim. Albo na panieńskim, jak ktoś woli taką wersję. Czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl. Fajny merch czeka. No to co tam wam chodzi po głowie? Jakie propozycje macie? Co można powiedzieć na wycieczce i na kawalerskim? Czekamy na głosówki.

0: Ta współpraca gwarantuje sukces. In the Dark, Armin Van Buren i David Guetta w Melo. Podkręcamy tempo od rana w poniedziałek i pytamy, co można powiedzieć na wycieczce i na wieczorze kawalerskim. Wasze propozycje, proszę bardzo. Ktoś wie, gdzie jesteśmy? Tylko nie róbcie zdjęć. Albo najważniejsze, żebyśmy wszyscy wrócili. No dobra, czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, bo fajnie was słyszeć tak z samego rana w poniedziałek z takimi jak zawsze rewelacyjnymi pomysłami. Za te najlepsze, najbardziej odjechane, takie, od których nie tylko my się uśmiechniemy, ale wy też. Oczywiście dla takich mamy merch od Meloradia. Czekamy, wbijajcie na meloradio.pl. A teraz też o czymś, o czym zrobiło się głośno. Słuchajcie, w Argentynie jeden klient kupił telewizor, który według niego jednak nie działał ok, więc facet chciał go zwrócić. No ale sklep odmówił wymiany, powiedział, że nie ma takich rzeczy. No to mężczyzna wrócił z grupą kibiców piłkarskich lokalnego klubu do tego sklepu. Weszli do supermarketu z bębnami i tam innymi przyrządami do kibicowania. No i zaczęli głośno domagać się nowego telewizora. Nie wiem, czy skandal głośne, wymienić! Wymienić! W każdym razie reklamacja skończyła się interwencją policji. No, sklep ostatecznie ugiął się pod takim dopingiem i telewizor wymienił.
1: Ciekawe, czy mieli ze sobą kije baseballowe.

Wchodzę w mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Mary Frey, Lost Frequencies i Paraiso w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i pytamy dziś, co można powiedzieć na wycieczce i na wieczorze kawalerskim albo panieńskim.
1: Czy ktoś widział Krzycha?
0: Ja nie.
2: Mamo, nie czekaj, wrócę w poniedziałek.
0: Uwaga, mam złą informację. Dziś jest poniedziałek. Czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl. Na najlepsze czeka fajny Melo Merch. Prawie w pół do ósmej.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Panie Pascalu,
5: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
17: Poznań, płatność zakończona.
18: Kraków, ruszamy dalej.
19: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist of. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: O, pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
22: Po reklamie.
23: Meloradio Mazury.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek, już za 18 minut, godzina 8. My pytamy was dzisiaj, co można powiedzieć na wycieczce i na wieczorze kawalerskim. Czekaliśmy na wasze głosówki, czekamy cały czas. Na meloradio.pl można wbijać i nagrywać.
1: Ledwo dojechali do domu.
0: Oho.
2: Na wieczorze kawalerskim i na wycieczce można zapytać, czy mamy jeszcze paliwo. Ja paliwo jeszcze mam i pozdrawiam z trasy do Warszawy. Pozdrawiam, Oskar.
0: Pozdro, Oskar.
3: Ale widoki.
0: Też tak można powiedzieć, na wycieczce i na wieczorze kawalerskim.
4: Jeszcze można zawrócić.
0: Można, ale jak decyzja poszła, że jednak do przodu, to do przodu.
5: Bawmy się tak, żeby wstyd było o tym mówić.
0: Okej, okay, to co można jeszcze powiedzieć na wycieczce i na wieczorze kawalerskim?
6: Ej, gdzie zniknął młody?
0: No, można jeszcze. No, dlaczego oni nas gonią? Albo, a on był bez butów? No i klasyczek, uwaga, co było w Vegas, zostaje w Vegas.

0: Kate Reilly, Paco Morozo. Prosto z miejsca 16 w 30 Meloradia. Cały czas możecie głosować oczywiście na meloradio.pl na wasze ulubione. To Sexy Magic prosto z fotela naprzeciwko mnie. Newsy dla was będzie miał Marcin za chwilę.
1: A w nich wyniki prosto z Łazienkowskiej w Warszawie ze stadionu.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Bebe Rexha i David Guetta. Za chwilę też więcej o pogodzie w Meloradio.
2: Reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe

0: dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2 – nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
11: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734-101-297.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
18: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostic w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostic.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Znowu sezon przeziębieniowy.

0: A ty jak zawsze w super formie?
1: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
0: A co to znaczy CCD?
1: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
0: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
1: Od Oleofarm.
2: Po reklamie. Trafik.
3: O tej porze zwiększonego ruchu spodziewajmy się na całej długości ulicy Czarnieckiego. Podobnie może być także na Mickiewicza, zwłaszcza na wybranych fragmentach, oraz skrzyżowaniu Drwęckiej i Olsztyńskiej. Pamiętajmy też o robotach drogowych, m.in. na Andersa oraz Ćwiklińskiej. Dzisiaj może pokropić, ale dopiero po południu, także spokojnie, o poranku powinno być sucho, ale jest dosyć pochmurno. Natomiast parasole na wszelki wypadek lepiej wziąć z domu. Na termometrach tymczasem 8 stopni, jest zimno, ciepło się ubierzmy, a po południu temperatura podskoczy do zaledwie 13 stopni, więc dalej będzie zimno.
4: To już prawie ósma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
5: 65 tysięcy szkół skontrolowanych, 117 osób zatrzymanych. To po groźbach ataków w placówkach. Wobec pełnoletnich są wnioski o tymczasowy areszt, a młodszych schroniska dla nieletnich. Fascynacja przemocą jest przerażająca, opowiada komendant główny policji Marek Boroń.
6: Noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną.
5: Według ABW za atakami w szkołach nie stoją obce służby. Na to gotowe, by odpowiedzieć Kremlowi. Dziś mamy poznać strategię sojuszu na pokonanie Rosji w razie ewentualnej agresji. Przedstawi ją na Warszawskim Forum Bezpieczeństwa najwyższy dowódca NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz. Maksymalne ceny paliw dziś takie jak w weekend. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,97, a oleju napędowego 8 zł i 6 groszy. I jeszcze piłkarska ekstraklasa. Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków przy Łazienkowskiej 2-0.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Gdy inni gadają, my już gramy i mamy dla was też naszą zabawę Ostatnie Słowo. To wszystko przed nami dzisiaj. Jest ósma. Baldek Terwak. Cześć, dzień dobry.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek. 11 minut po godzinie 8. To już teraz. Dzwońcie jak najszybciej do Melo. 321-321-777. Nasza zabawa Ostatnie Słowo startuje już za chwilę. Zaczniemy niedługo, ale nie zaczniemy bez was. Dwie osoby mają szansę dodzwonić do nas już teraz. No i udowodnić, że to one właśnie będą miały ostatnie słowo. Dzwońcie.
1: 321-321-777. Czekamy na wasze zgłoszenia. Mamy ciekawą kategorię, naprawdę.
0: Do zgarnięcia są oryginalne, fajne skiety Meloradia, no i do tego Melotorbę też wam dołożymy. Jest szansa taki merch dzisiaj w poniedziałek trafić. Trafcie najpierw do nas. 321-321-777. Czekamy już teraz.

0: Filip Eginel w Melo Radio, 16 po 8. Ostatnie słowo. Dzisiaj razem z nami Agnieszka. Cześć Agnieszka.
1: Cześć.
0: Cześć, cześć. Jak tam nastawienie do poniedziałku?
1: Bardzo dobrze.
0: Bardzo
1: pozytywne.
0: Dobrze. Pozytywnie. Dobrze zabrzmiał ja i wierzę, że tak jest. Kamil, a u ciebie? Cześć, hej.
2: Cześć, cześć, hej. U mnie bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze. Słuchajcie, to ja trzymam kciuki, żeby wam bardzo dobrze poszło. Uwaga, za chwilę powiem wam kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Po jednym. Takie są zasady. Po jednym. I teraz uwaga, zaczyna Agnieszka po tym, jak powiem czas start, ok? Jedno słowo podaje Agnieszka, jedno Kamil. Jedno Agnieszka i znowu jedno Kamil. I znowu jedna Agnieszka i znowu jedno Kamil. A kto powie więcej, ten zgarnie skiety. Kto mniej, melotorbę. Na wszystko jest tylko 20 sekund, ja mierzę czas. Czy wszystko jest jasne?
1: Jasne.
0: Jasne, ale poważnie zabrzmieli teraz. No dobra, zobaczymy, trzymamy kciuki, jak im pójdzie. Uwaga, kategoria na dzisiaj. Co można puścić? Co można puścić? Zaczyna Agnieszka. Czas start.
1: Bąka.
2: Okay. Z zębami kobietę.
0: Agnieszka?
3: Agnieszka?
0: Następne. Agnieszka, następne słowo. Bum! Przechodzi czas na Kamila. Kamil, dorzucisz coś od siebie?
3: No i nie zdążył.
2: Ludzi.
0: Koniec czasu. Koniec czasu.
3: 1-1.
0: Słuchajcie, 1-1. No nie chce być inaczej. Naprawdę ostro zaczęliście, Agnieszka. Petarda na początek. Kamil dorzucił swoje. Można powiedzieć, że oliwy do ognia. Myślałem, że się rozkręcicie bardziej, a tu proszę bardzo, po jednym słowie się zatrzymaliście. Bywa i tak, słuchajcie. Grunt, że poniedziałek u was rozpędzony. Skoro po jednym punkcie, to melotorba. Do Agnieszki i do Kamila.
3: Ale patrz, to jest pierwsza osoba, która puściła bąka u nas.
1: Dziękuję
3: na antenie.
1: Bardzo.
0: Dzięki, cześć! Ostatnie słowo. No i tak to się zaczął. Ten tydzień, poniedziałek, 19 minut po 8. Jutro znów taka szansa i okazja. Pamiętajcie, wygrywa ten, kto powie więcej słów z danej kategorii. I najlepiej się nie zatrzymywać. Tak właśnie bierzcie też i ten tydzień. 19 po 8 w Melo. Już. Time Impala.

0: Silva Bampa on tonight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Jak tam wzięliście się już mocno za ten poniedziałek i za to, co powinno być dzisiaj zrobione? No powiedzcie, że chociaż zaczęliście, no. Żeby wam łatwiej szło, to my mamy dużo energetycznej muzy, więc nie przejmujcie się, jak lista rzeczy do zrobienia dzisiaj jest naprawdę długa. Alan Walker, już za chwilę będzie też Liwka. Wszystko to w Melo Radio. Prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. Panie Pascalu.
18: Tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
20: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
21: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
20: A co to znaczy CCD?
21: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
20: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
21: Od Oleofarm.
22: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
23: No ja. Właśnie otwieram firmę.
22: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
23: To tak się da?
22: No ba.
24: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
25: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
1: doradczyni klienta.
0: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
2: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: Tak energetycznie gramy i podkręcamy tempo w poniedziałek w Meloradiu. Ludzie mają naprawdę kreatywne pomysły, żeby przewieźć coś przez granicę. Jeden facet próbował dostać się do Stanów, a przy okazji przemycić żywe zwierzęta. Słuchajcie, schował w spodniach 10 ptaków.
1: Ile?
0: No, 10. Celnicy zwrócili uwagę na podejrzane wybrzuszenie i wzięli go na dodatkową kontrolę. Ciekawe, co mogli mu powiedzieć w takiej sytuacji, nie?
1: No, a to da się mieć więcej niż jednego ptaka w spodniach? Na przykład.
0: Ale przestańcie się śmiać. Może facet po prostu bał się latać. Lecimy z poniedziałkiem. Fast Boy.

0: Nowy dzień, nowy tydzień, nowi wy, no i kilka nowości dla was też mamy, między innymi taką, bo to najlepszy drop nowych hitów w Melo, Avalon i For Nothing w Melo Radio. Za 8 minut będzie 9, za chwilę będą też newsy i prognoza pogody.
1: A już o 9 zagramy.
0: Happiness is so sad i Swedish House Mafia. Tak, w poniedziałek rano w Melo. Podkręcamy tempo.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie.

0: mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: MR Diagnostik w Iławie. Teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy Alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce. Ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
3: Na siłkę do Extreme.
4: Na latę do Sis.
3: Po wichajster do Refixa.
4: Po kardigan do Sinseja.
3: Po noże do Aldi.
4: Po ręczniki do Stelli.
3: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
4: I narożnik do salonu Umebluje.
3: Nieważne po co.
4: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
3: Zapraszamy.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie,
9: bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
10: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Neonet, Neonet.
3: To korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat.
4: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Afsz! Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
10: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
11: Po reklamie. Meloradio Mazury. Traffic.

sporego ruchu samochodowego spodziewajmy się na Czarnieckiego, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z Jagiełły oraz Grunwaldzką. Na 11 listopada miejscami także możemy chwilę postać, a podobnie może być także na Mickiewicza. Tymczasem warunki drogowe mogą być dzisiaj zmienne.

0: Aura za oknem robi się coraz bardziej jesienna. Będzie nam towarzyszyć dzisiaj mały deszcz po południu, takie są prognozy synoptyków, ale do tej pory ma się nieco rozpogodzić po pochmurnym poranku i wyjrzy może nawet trochę słońca. Ale będzie za to zimno, 9 stopni teraz na termometrach, a maksymalnie zobaczymy stopni 13.
1: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Służby ustalają okoliczności potrącenia dwóch rowerzystek w Zieminie w Wielkopolsce. 20-latka zginęła, a 27-latka trafiła do szpitala. Policjanci zatrzymali 20-latka, który miał potrącić kobiety. Był trzeźwy, mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
3: Kierujący jadąc od strony Ziemina z niewyjaśnionych dotąd przyczyn potrącił dwie rowerzystki poruszające się poboczem.
2: Kobiety jechały zgodnie z przepisami w kamizelkach odblaskowych. Pacjent szpitala w Skarżysku Kamiennej zaatakował nożem pielęgniarza. Życiu medyka nic nie grozi. Napastnik trafił do szpitala psychiatrycznego. Jesteśmy gotowi do rozejmu, ale Rosja właśnie uderzyła w elektrociepłownię. Tak mówi prezydent Wołodymyr Załęski po apelu Donalda Trumpa o rozejm energetyczny. Pszczelarz z Brazylii i technik z Włoch wygrali 10. edycję Pucharu Świata twórców tiramisu. Ten rozgrywany był w Treviso.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: A jakie plany wy macie na ten poniedziałek albo na ten tydzień? Jakieś rekordy do ustanowienia? Na przykład niektórzy to rekord cierpliwości dzisiaj zdobywają. 9:00 na zegarach już. Podkręcamy tempo w Meloradio. Igry inni gadają, my gramy.

0: Naprawdę super, dzięki, że jesteście Lumbery Trips, dzięki, że jesteś w Melo. Zdecydowanie razem tak lepiej ten poniedziałek podejmować. Na pewno też macie kogoś, komu można wysłać na przykład takiego SMS-a dzisiaj. 12 minut po 9, słuchajcie, jest okazja, dzień bezpiecznego komputera dzisiaj. No i z tej okazji możecie na przykład monitor trochę przestawić, nie?
1: O, na tak. przykład tu, o, w prawo, no, czy tam o, w sumie tak. w lewo.
0: O, jeszcze bardziej?
1: No,
0: jeszcze,
1: no, o, tak, jest okej.
0: Jest okej, teraz szef nie widzi, co tam od rana w necie ogląda.

0: Take Me Away, Four Strings. Melo Radio, podkręcamy tempo, jest 18 minut po godzinie 9. Słuchajcie, w województwie kujawsko-pomorskim spadł balon z dwiema skrzynkami. Konkretnie to zahaczyło linię energetyczną i tak zawisł był sobie. Zaalarmowano oczywiście służby. No i okazało się, że w jednej ze skrzynek znajdowało się urządzenie rejestrujące dźwięki nietoperzy.
1: Wow, ciekawe po co komu to?
0: Tego nie wiem, ale tak sobie myślę, że gdyby był kłopot z ustaleniem właściciela, no to może by tak w takim razie o pomoc poprosić Batmana.
1: Na przykład.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting w Melo Radio. Ja wiem, że poniedziałek to jest taki dzień, kiedy dużo się u was dzieje, trzeba znaleźć czas na to, co musi być zrobione dzisiaj, no i na to, co zostawiliście sobie jeszcze z piątku na przykład. No i wiem, że na taniec to może być dla niektórych kiepska pora, ale z drugiej strony, jak zapraszają na parkiet Jennifer Lopez i Pitbull, no to jak tu nie skorzystać? On the Floor i Jennifer i Pitbull za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Fonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Fonix Ból Uszu Max?
9: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

0: Z 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734 101 297.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Gastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Po reklamie.
19: Say low. Ja tu sam.

Modelki i Włodarski w Melo Radio. Za 18 minut będzie 10:00. Podkręcamy tempo, a to, że mamy jesień, słuchajcie, wcale nie oznacza, że różowy kolor wyszedł z mody. I nie chodzi tutaj jednak o nowy kolor ubrań czy też paznokci, tylko o różowy październik. Dlatego dziewczyny, przypominamy, dbajcie o swoje zdrowie, badajcie piersi, róbcie to same regularnie, ale korzystajcie też z profilaktycznych badań. Będziemy wam o tym przypominać, bo różowy październik to idealny czas właśnie, żeby o tym mówić, no bo przecież zdrowie nigdy z mody nie wychodzi. Uwaga, panów to też dotyczy, bo po październiku przychodzi Movember, także wiecie panowie, badajcie swoje klejnoty.

0: Foreigner Lion, Let Me Forget You i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Słuchaj, jest sprawa. Siema, Ali. Jest
1: cześć,
0: sprawa.
1: Siema.
0: Jest takie coś i trzeba coś z tym zrobić. Bierzesz?
1: Oho, biorę, no, no dobra, dobra, dawaj.
0: Poniedziałek jest.
2: Ale nie, no weź stary, z czym ty mi tu przychodzisz?
3: Ale spokojnie, za 4 godziny oddasz komu innemu, więc też będzie spoko.
4: A już o 10:00 zagramy.
1: No chyba, że tak. Bibi Rexha i New Religion.
0: No to łap gorącego ziemniaka.
1: Ale patrz, co wy z tym robiliście w ogóle?
3: Gotowaliśmy.
1: Prawie jak z kebabem.
4: Meloradio Mazury na 101,5.

0: autopromocja.
1: Co tam studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
2: Do zakuwania w nocy?
1: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami...
0: Idę w Melo.
1: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok.
2: Chodźcie w Melo razem ze mną od poniedziałku do czwartku po 18.
1: Pychu, zapraszam.
3: Nie ma żadnych...

0: Reklama. Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 20.

0: Net. Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
5: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
4: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
5: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
4: Spróbuj koniecznie.
5: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
6: Castorama!
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostic w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostic.pl.
10: Po reklamie. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
11: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
12: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
11: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
12: To prawda.
10: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu.

Mickiewicza, Czarnieckiego i Grunwaldzka. Tutaj możemy dłużej postać, przyda się cierpliwość, zwłaszcza przy rondach. Kierowcom przypominamy też, że jeszcze do jutra droga Bednarki-Ryn jest całkowicie zamknięta od 7:30 do 18:00. Szerokiej drogi i jedźcie bezpiecznie.

0: 13 stopni, tylko tyle zobaczymy dzisiaj na termometrach po południu, także będzie zimno, cieplej się ubierzmy, chociaż na jakieś słońce po południu możemy liczyć. Ale oprócz słońca może pojawić się także deszcz, takie są prognozy synoptyków, więc lepiej wziąć ze sobą jakąś parasolkę. Biometr będzie przez to wszystko zmienny, ale ciśnienie mamy umiarkowane.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Ewa Cecuda. Uczniowie zdemolowali budynek byłej szkoły w gminie Grunwald. To 5 chłopców w wieku od 13 do 15 lat. W budynku we Frygnowie wybili szyby, zniszczyli instalacje i podpalili książki. Straty oszacowano na 80 tysięcy złotych. Sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. Porażka na start sezonu. Szczypiornistki Play Ostróda przegrały 42-23 z Saf Baltika. Wczorajszy mecz w ostródzkiej hali był jednostronny. Klub

0: Kłopot z prowadzeniem treningów, mówi trener Zbigniew Sobotka.
1: No był, to wszyscy widzieli. Wygrały od nas fizycznością. Ja jestem mimo wszystko dumny z naszych dziewczyn. My jesteśmy po 3 treningach w ciągu 2 tygodni. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Z racji tego, że ciągle jakieś imprezy się odbywają, to wszystko rozumiem. Mamy te treningi odwoływane.
0: Kolejny mecz Ostrudzianki zagrają w sobotę na wyjeździe z UKS liderem Sławno. Za to Julia Szarmach ze złotym medalem. Reprezentacja Polski wygrała turniej Europe Youth Series w Pilźnie. Ostrudzianka zagrała we wszystkich meczach. To kolejny międzynarodowy sukces naszej tenisistki stołowej.
2: Minuta do 10:00, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
3: Policjantka śmiertelnie postrzeliła agresywnego 44-latka z nożem. Do zdarzenia doszło wieczorem w Bydgoszczy. Mężczyzna w czasie interwencji zaatakował funkcjonariuszy. CBŚP zatrzymało 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych. Sprawcy działali nieprzerwanie od 2024 roku na terenie Warszawy, Łodzi, Białegostoku oraz innych polskich miast. Na CITO nie oznacza już natychmiast. Czas oczekiwania na wizytę u lekarza w przypadkach pilnych wydłużył się. Kolejka do tomografii komputerowej wzrosła o połowę. W rok, pisze Rzeczpospolita. Chłodna pogoda utrzyma się w większości kraju jeszcze w tym tygodniu. Należy spodziewać się nocnych przymrozków i porannych mgieł. Do środy maksymalnie 16 stopni, mówi Anna Gryczman z IMGW.
4: Na zachodzie Polski w piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni.
3: I taka pogoda utrzyma się do soboty.
5: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Ja to bym chciał, żeby było ciepło. Zaczynamy nowy tydzień. Chciałbym, żeby było dużo energii, żeby wszyscy dobrze się czuli. A mamy na zegarach 10:00. Ja jestem Adi i zaczynamy! Bo kiedy inni gadają, my już gramy. Bebe Rexha i Faithless.

Offenbach, Stair Sailor i Four to the Floor w Meloradiu, 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Dzisiaj kalendarz świąt nietypowych ma dla nas kolejnego pięknego sztosa, mianowicie Dzień Bezpiecznego Komputera. Jestem mega ciekawy, co byście powiedzieli do tego peceta, żeby poczuł się bezpiecznie. Ja bym powiedział, spokojnie komputerze, już nigdy nie włączę tych filmów co ostatnio. A wy co byście powiedzieli? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze głosówki. Poszalejmy trochę od początku tygodnia. Jestem turbo ciekawy, co wy myślicie. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl, a moje pytanie brzmi, co byście powiedzieli do komputera, żeby poczuł się bezpiecznie? Hej!

0: Najlepszy drop nowych hitów tylko w Meloradio. Tiesto i Hard to be Around i 27 minut po 10. Dzisiaj dzień bezpiecznego komputera. Co byście powiedzieli do komputera, żeby ten poczuł się bezpiecznie? Nula?
1: Mój drogi komputerku, bardzo się za tobą stęskniłam. Pamiętaj, że wszystkie dane, które są na tym laptopie, mają być przez ciebie chronione. Jesteś w bezpiecznym miejscu, ponieważ zawsze tutaj cię głaszczę po główce i staram się nie zaśmiecać ciebie, żebyś się później nie zacinał.
0: Muszę powiedzieć, że ten komputer to ma generalnie nawet lepiej niż ja. Co wy byście powiedzieli do komputera, żeby poczuł się bezpiecznie? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
13: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: MR Diagnostik w Iławie. Teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy Alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce. Ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
17: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734-101-297.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Po reklamie.

0: czyli Mati i Stan. 18 minut do 11 podkręcamy tempo. I dzisiaj dzień bezpiecznego komputera. Sprawdzamy, co do niego powiedzieć, by ten poczuł się bezpiecznie. Olek.
1: Można powiedzieć, że zeskanowałem cię antywirusem i obiecuję, że nie będę klikać podejrzane linki.
0: Bardzo odpowiedzialnie, tak by należało. Aga.
2: Hej, ja do swojego komputera powiedziałabym spokojnie, dzisiaj nie będę szukać męża na portalach. Na pewno poczułby się bezpieczniej. Pozdro.
0: Pozdro. Teraz pytanie, kto ma tak naprawdę wolne i kto powinien czuć się bezpiecznie? Stary czy ten komputer? Eli Ox, czekam na was na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Nagrywajcie głosówki.

0: Two Colors i prima donna w Meloradiu w 10 minut do 11. Podkręcamy tempo, a ze mną jest już Marcin Sikora, czyli człowiek, który wie wszystko.
1: Tak, wiem na przykład, że grzyby znów stały się sportem narodowym, bo trochę było ciepło, trochę popadało i ludzie ruszyli, ale nie wszyscy wiedzą, jakie grzyby zbierać, to o tym wam powiem jakie.
0: Doskonale, w takim razie bądźcie blisko Melo, żeby dowiedzieć się nieco o grzybach.
2: A już o 11 zagramy
0: Toby Romeo i Fly High. Ten numer zagramy punktualnie o 11, kiedy inni będą gadać.
2: Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21:00 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Na siłkę do Extreme.
11: Na latę do Sis.
10: Po Wichajster do Refixa.
11: Po kardigan do Sinseya.
10: Po noże do Aldi.
11: Po ręczniki do Stelli.
10: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
11: I narożnik do salonu Umebluje.
10: Nieważne po co.
11: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
10: Zapraszamy.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2026 roku.

0: Który Alp de Wes wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: rozkręcamy cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Neonet, Neonet,
6: to korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
7: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
5: Neonet.
8: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Irak i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: Deszczowo zapowiada się dzisiejsza aura w naszym mieście. Na popołudnie synoptycy przewidują opad deszczu i nie trudno w to uwierzyć, patrząc na zachmurzone niebo za oknem. No cóż, trzeba się cieplej opatulić, bo na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 stopni i przygotować te parasole. Biometr jak na razie jest korzystny, a ciśnienie mamy umiarkowane, więc można wypić mocniejszą kawę.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Ewa Cecuda. To koniec domu harcerza w Ostródzie. W sobotę Związek Drużyn Harcerskich przeprowadził się do budynku przy Kościuszki. Obecny budynek przy Sienkiewicza trafił na sprzedaż. Można go kupić za 2 050 000 zł. Rekordowy wrak rejs w Ostródzie. W sobotnich zawodach wystartowało 88 ekip z całego kraju. To było zamknięcie Mazurskiej Ligi Wraków. Frekwencja zaskoczyła organizatora Przemka Wolaka.
2: Mieliśmy o 9.30 zamknąć biuro zawodów. Godzinę mamy już po 10.00 i zawodnicy cały czas się zjeżdżają.
3: Kasper Kowalski, przyjechaliśmy z Olsztyna. Jeździmy Saatem Cordobą pierwszej generacji, która jest przygotowana tak po prostu garażowo, jak to ja mówię, amatorsko i póki co daje radę.
4: Szanse w dzisiejszych zawodach, czy to w zasadzie łód szczęścia i wygrana?
3: Wydaje mi się, że to łód szczęścia po prostu.
0: Na miejscu był nasz reporter Marek Apel. A na koniec pewna wygrana na własnym terenie. Sokół Ostróda pokonał 6-1 Naki Olsztyn. Zajmuje teraz 6. miejsce w tabeli 4. ligi.
5: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: W związku z aktami przemocy w szkołach skontrolowano już 80 tysięcy placówek, a 135 osób zostało zatrzymanych. To najnowsze dane policji. Na terenie całej Polski wciąż trwają działania, które mają

0: zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Szacowana stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,8%, tyle samo co w sierpniu. Rząd Australii poparł ogłoszony przez Donalda Trumpa rozejm energetyczny między Ukrainą a Rosją. Zaapelował też do Rosji o zakończenie niesprawiedliwej inwazji. Polacy tłumnie ruszają ostatnio do lasów. Jakie grzyby zatem najbezpieczniej zbierać? O tym Katarzyna Dziurna z mazowieckiego sanepidu.
1: Osobom początkującym radzimy wybierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają charakterystyczną strukturę gąbki.
0: A zebrane grzyby zawsze można przynieść do sanepidu i tam je ocenią.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Ja to bym się bał iść do sanepidu, bo jeszcze mnie by skontrolowali, by coś wyszło.
0: No, w sumie.
3: No, niebezpiecznie. Warto się myć generalnie. Słuchajcie, jest 11 na zegarach, Adi z tej strony. Siemanko! Kiedy inni gadają, my już gramy. Topi Romeo.

Griffin i World The Wave, Melo Radio, 15 minut po 11. A to się nazywa gigant! Czytam właśnie w prasie o Brytyjczyku, który wyhodował potężną, no naprawdę bardzo pokaźną dynię. Ian Patton do sieci wrzucił info o dyni. Dyni, która waży blisko 1,3 tony. To tyle co łoś, to tyle co wasz samochód, no generalnie bydle. No i przy okazji facet zdobył też rekord Guinnessa, czego mu bardzo gratuluję. Kiedyś mówiło się poka pokasowe, teraz bardziej catchy będzie poka pokadynie.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: i Benny, All of My Love w Meloradio. 26 minut po 11 dzisiaj. Dzień bezpiecznego komputera. Co mu powiedzieć, żeby ten czuł się bezpiecznie? No właśnie, Leszek.
1: No ty mój mały, kredyt za ciebie spłacony. Nie martw się.
0: No i wystarczy. I komputer już się czuje zdecydowanie lepiej. Przy okazji czekam też na wasze pomysły i propozycje na WhatsAppie Meloradia. Na głosówki oczekuję i wyczekuję nawet. Dajcie znać, meloradio.pl, tam macie bezpośredni odnośnik.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: urodzin Carrefoura, w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.
9: Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
10: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
11: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
12: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
11: A co to znaczy CCD?
12: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
11: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
2: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
4: Oh,

0: No dawno nie było, co? Flip it i Snoop Dogg w Melo Radio, 18 minut do 12. Podkręcamy tempo. Dzień bezpiecznego komputera dzisiaj, tak? Twierdzi przynajmniej kalendarz świąt nietypowy. No i proszę państwa, ja mam prośbę, bo nagrywacie piękne głosówki z odpowiedzią na pytanie, co można powiedzieć do komputera, żeby czuł się bezpiecznie. No i ja bym chciał, żeby było... O, proszę bardzo.
1: Odinstalowałem ci system, już nic ci nie grozi.
0: No i to jest super, tylko wiecie, no znowu komputer bez systemu. To jak tost bez sera. To też nie wiem, czy tak do końca dobrze. Przy okazji zjedzcie coś, bo już taka godzina, że wypadałoby. Dbajcie o siebie.

0: Joel Corey, Hannah Bolane i Don't Go Breaking My Heart w Melo Radio. 10 minut do godziny 12, redaktor Sikora, siemanko.
1: No, cześć. Dajesz wiarę, że dzieci poniżej 10 roku życia w końcu będą mogły wjechać na ścieżkę rowerową?
0: Ja to się na tym nie znam, ale fajnie, że o tym mówimy, to rodzice będą wiedzieć.
2: A już o 12 zagramy.
0: No, będzie super, obiecuję na słowo, bo będzie How Does It Feel? Marcin?
1: Tak?
0: A ty kiedy miałeś swój pierwszy rower?
1: O matko, ja miałem bardzo wcześnie, ale nie umiałem na nim jeździć aż do 10 roku życia, więc jakby...
0: Czyli w sumie dobrze się składa.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
4: 200 są twoje!
3: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Baza!
5: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
6: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
7: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

0: Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwalans on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Melo Radio Mazury. Pogoda.
1: Przygotujmy parasole, mogą się dzisiaj przydać i być naszym dobrym przyjacielem, bo zapowiadane są opady deszczu, zwłaszcza po południu. Jak na razie jest dosyć pochmurno, chociaż synoptycy przewidują, a przynajmniej mają nadzieję na odrobinę przejaśnień, a tymczasem na termometrach maksymalnie 13 stopni, także jest dosyć zimno, cieplej się ubierzmy. No i wypijmy mocniejszą kawę.
0: To są newsy Melo Radia Mazury.
1: Ewa Cecuda. W Małdytach szykuje się kolejowo-drogowa inwestycja. Chodzi o stworzenie przejścia dla pieszych przez tory. Powołano komisję, w skład której weszli przedstawiciele kolejarzy i drogowców. To już praca nad konkretnymi rozwiązaniami, mówi wójt gminy Małdyty Marcin Krajewski.
2: Ten temat był znany już, kiedy powiat budował tą drogę. Wtedy już były protesty odnośnie tego przejazdu, ale teraz jest dobry czas, doby tego bezpieczeństwa. Czekam na pewne wyliczenia, pewne kwoty.
1: W tej sprawie interweniował również senator Gustaw Marek Brzezin. Ostrudzianin Damian Błaut wygrał pierwszy bieg grunwaldzki. W sobotę na polach historycznej bitwy rozegrano wyścig na dystansie 14 km 100 metrów. Na starcie stanęło 160 zawodników. Ostrudzianin wygrał z czasem 48 minut i 12 sekund. A za rok będzie kolejna edycja tej nowej imprezy biegowej w powiecie ostrudzkim. Na koniec chyba rekordowa liczba pomników przyrody, jaką uchwalono jednocześnie. Aż 136 drzew objęto ochroną w gminie Łukta. To przede wszystkim buki i dęby z terenu Starolasu.
3: Minuta do 12. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: CBA nie miało pełnej kontroli nad funkcjonowaniem systemu Pegasus. Tak mieli orzec biegli. Producent systemu mógł uzyskać dostęp do infrastruktury i danych. Radosław Sikorski kolejny raz ostrzega przed Rosją. Mówi, że państwa NATO muszą mieć przygotowaną odpowiedź na eskalację zagrożenia. We wrześniu wzrost cen w sklepach znów przyspieszył. Ceny podstawowych produktów były wyższe średnio o 1,9% rok do roku. Tak wynika z raportu UCI Research i WSB Merito. Dzieci do 10 roku życia pod opieką rodziców będą mogły korzystać ze ścieżek rowerowych. To przełomowa zmiana, ocenia sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Tomasz Matuszewski.
5: Wreszcie może rodzice nie będą się obawiać, że za tego typu jazdę będą ewentualne jakieś kary.
4: W planach

0: Są także karty rowerowe już od 9 roku życia.
1: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Siemanko, na zegarach 12, Adi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy. I to będzie naprawdę super ekstra sztos nutka, która na TikToku wiraluje bez przerwy. How does it feel? Dub Dogs już teraz.

Andy Daskaris jest okiem Jamelo Radio. 20 minut po godzinie 12. Nareszcie powstały zawody dla mnie. Zabieram was do pięknej, kwitnącej wiśnią Japonii, no bo tam rywalizują i mogą zgarnąć za to nawet 50 koła. No i mówię oczywiście o złotówkach. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Sprawa jest prosta. Trzeba jak najszybciej i jak najgłębiej zasnąć. Od razu mówię, że fejka nie sprzedacie, bo sen uczestników ma być monitorowany przez maszynę. Jak dla mnie, nie ma problemu. Generalnie zasnę wszędzie. Nawet teraz. Ze 2 na 15 minut.

0: nie dziwię się, że bez przerwy jest o nim głośno. James Hype i Confession w Meloradio, 27 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze trochę powspominamy, no bo będzie Britney Spears, będzie też między innymi Aja Dąbrowska i Swedish House Mafia, no i wiele więcej. I to wszystko jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Na siłkę do Extreme.
9: Na latę do Sis.
8: Po Wichajster do Refixa.
9: Po kardigan do Sinseya.
8: Po noże do Aldi.
9: Po ręczniki do Stelli.
8: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
9: I narożnik do salonu Umebluje.
8: Nieważne po co.
9: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
8: Zapraszamy.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. I Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
15: Doradczyni klienta.
14: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
16: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
20: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram.

Britney Spears, Womanizer. Tak się kiedyś robiło muzę. Pięknie to brzmi, 17 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Mamy nowy tydzień, mamy poniedziałek, wiem, że wam się nie chce. Mi też się nie chce, ale razem damy sobie ze wszystkim radę. I to, co jeszcze jest fajniejsze, jako motywacja i trochę uśmiechu do tego, by po prostu działać przez ten tydzień, co powiecie na szybką kasę? 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, no i tam napiszecie, co byście z tym sianem zrobili. Im bardziej szalone pomysły, tym tak naprawdę lepiej, bo większa szansa na wygraną. A dzisiaj ktoś z was przytuli te pieniądze, więc do dzieła. Wbijajcie meloradio.pl. Do dzieła.

0: Paraíso, Lost Frequencies, Mary Frost i Paraíso, które pięknie przygrywa wakacyjnie, dając dużo pozytywnej energii, a przynajmniej za to trzymam kciuki, bo wiem, że w pracy nie jest wcale wam tak łatwo, ale jesteście silnie niezależni, wiem, że sobie poradzicie ze wszystkim. A już za chwilę newsy Meloradia, też dowiemy się co w pogodzie.
1: A już o 13 zagramy
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Ta epicka muzyczna przygoda startuje punktualnie o 13.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem

0: dziura, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
1: Serwis Renault to nie tylko szeroka oferta opon zimowych, to także sprawny montaż i możliwość wykonania zimowego przeglądu przez doświadczonych ekspertów. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa, tak samo jak szczegółowy przegląd. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na Renault.pl i umów się na wizytę.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska, 39A.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734 101 297.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Po reklamie. Meloradio Mazurie.
7: Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek oświatowych i 135 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji po serii ataków z użyciem niebezpiecznych narzędzi w szkołach na Mazowszu. Bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli pilnują dziś 24 tysiące funkcjonariuszy. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie zajmą się przesłuchaniem mężczyzny zatrzymanego w związku z sygnałem o planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dziś zostanie przewieziony do stolicy. 5,8% na tym poziomie zatrzymało się bezrobocie w Polsce. To wynik identyczny jak w sierpniu. Tegoroczny ekonomiczny Nobel przyznany. Otrzymała go dwójka amerykańskich naukowców. Robert E. Hall oraz Michael Woodford zostali docenieni za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Siemano, 13 na zegarach w poniedziałek. Poniedziałek to jest straszny dzień tygodnia, ale od tego macie nas. My zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żebyście czuli się po prostu El Ideolo. Kiedy inni gadają, my już gramy. Alan Walker, Ava Max. Jest dobrze.

Chance with the Chainsmokers, Ilzy i All the Time w Melo Radio. 16 minut po 13. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, no generalnie śmiało mogę powiedzieć, że na świecie to się trochę dzieje, no bo takiego gościa to się raczej nikt w kościele nie spodziewał. Już tłumaczę, o co chodzi. USA, Nowy Jork, jeden z kościołów właśnie, tam ma miejsce msza, gdy nagle pakuje się cały na biało. No gości! Nie był to Jason Derulo, nie był to też Armin Van Buren. Był to szop, który wspinał się po schodach i wpakował się też przez wejście główne. Po co zapytacie? No moim zdaniem to chłop się chciał po prostu wyspowiadać z shoppingu. I've been fighting.

0: Ale sypnęło deszczem. Ale siepło. Leptonika, What If w Meloradiu i 27 minut po 13. No na deszcz niewiele mogę zrobić, ale obiecuję, że zadbam o waszą wartość energetyczną. Bo w tej godzinie Lady Gaga, Abracadabra, będzie czarowanie, będzie fajnie. Będzie też Armin Van Buren i Everlasting. Także generalnie muzycznie jesteście zadbani. Feel safe.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: MR Diagnostik w Iławie. Teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy Alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce. Ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
15: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
16: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Panie Pascalu,
20: tak?
19: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
20: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
19: A to pędzę, lecę, pa!
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
22: Media Expert.
0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
0: No ba.
22: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
2: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
1: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
2: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
1: Spróbuj koniecznie.
2: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Czasami są takie dni, że człowiek może czuć się delikatnie obco, no, między innymi przez tą pogodę. Pryska i obca za nami, 18 minut do godziny 14. Ja jeszcze szybko przypomnę o tym, że jest prosty sposób na to, by sobie poprawić nastrój. I tak wiem, pieniądze szczęścia nie dają, ale mogą dać trochę uśmiechu. 200, a nawet 500 złotych od nas możecie zgarnąć w ramach szybkiej kasy. I to w bardzo prosty sposób, bo wbijacie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, co byście z tym zrobili, na co byście dokładnie wydali. Tylko, żeby to wszystko się udało, to musicie odebrać telefon. Także meloradio.pl, tam was odsyłam teraz.

0: Taxi Magic, 8 minut do godziny 14. Dzięki za dzisiaj. Z czego się, Iga, śmiejesz?
1: No bo pytasz, a potem jesteś w szoku.
0: Nie, no znaczy tak, no
2: w 2000 roku.
0: No yo, jestem bardzo w szoku. Nie możemy wam tego powiedzieć.
1: Nie.
0: Ale nie chcecie tego powiedzieć.
1: Raczej nie.
0: Raczej nie. Dziękuję bardzo za dzisiaj, było super. Iga, Mikołaj, Freak Fight.
1: Hej. Jej. A już o 14 zagramy. Ale więcej życia, Mikołaj, po prostu cieszmy się.
0: Coldplay Rumors! Woo!
2: Może być.
1: Wystraszyłam
2: Może być?
1: Się.
2: Wystarczy
1: tak,
2: życia?
1: Tak,
0: dobra,
1: okay.
0: Jedna rzecz jeszcze. Na kanale nadawczym jest informacja, że mamy konsolę i dajcie znać, w co mamy zagrać.
1: W Simsy.

0: Autopromocja.
1: Co tam, studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
2: Do zakuwania w nocy?
1: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami...
0: Idę w melo.
1: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok. Chodźcie w melo.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz

0: dostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Merci Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: O reklamie.

0: Dziś kuratoria oświaty w całej Polsce spotykają się z dyrektorami szkół w sprawie nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Po ostatnich atakach resort edukacji zapowiedział ich aktualizację na wypadek ataku uzbrojonego napastnika. Benzyna droższa, diesel nieznacznie tańszy. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro maksymalna cena 95 wyniesie 7,06 zł. Za litr diesla maksymalnie zapłacimy jutro 8,02 zł. Za nieco ponad tydzień Łukasz Gibała rozpocznie urzędowanie w fotelu prezydenta Krakowa. Złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. Iga Świątek zagra w nim z Magdaleną Fręch. Na kort wyjdzie również Maja Chwalińska.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy godzinę 14. Witajcie, kochani. Poniedziałek nie jest zbyt pięknie na zewnątrz, ale w ogóle się tym nie przejmujemy, prawda?
2: Tak. Tak. Wcale się nie przejmujemy tym, że jest paskudnie i aura jest mega jesienna i nikomu się nic nie chce.
1: Ale od czego jest Meloradio, prawda?
2: Tak, tutaj nam się chce. Na przykład będziemy mówić o tym, czy chcemy płacić, czy nie chcemy płacić i czy powinniśmy płacić, bo według niektórych to facet powinien płacić.
1: Bardzo to jest zawiłe. Mam nadzieję, że jakoś to wyjaśnimy jeszcze w tej godzinie. No i obejrzymy oczywiście Taniec z gwiazdami.

0: Hit wakacji, David Guetta, Zara Larsson, This One's For You w Meloradiu. Podkręcamy tempo we Freakfajcie. I dzieje się, słuchajcie, z Colim, król Latino. Udzielił wywiadu.
1: Poważna sprawa.
0: Poważna sprawa, ponieważ wydaje mi się, że ludzi dzieli zawsze jeden temat, pieniądze.
1: Tak, no i często też my poruszaliśmy taki temat, kto powinien na randce zapłacić.
0: Zgadza się, i z Colim, on wie, i Luxon też wie, posłuchajmy.
2: Chłop powinien płacić, kurczę, być, pokazać klasę, że jest dżentelmenem, że jest gościem, że jak zaprasza. Jak cię zapraszam do domu, to jesteś u mnie, jesteś gościem. O damę trzeba dbać.
3: Ja sobie nie wyobrażam, że idę na randkę i dziewczyna stawia, albo nie wiem, płacę 50 na 50. Panowie, miejcie jaja.
1: Oni nie są jacyś turbo bogaci przypadkiem?
0: Są, ale bardziej mnie zastanawia inna rzecz. No bo znamy piosenki z Colima, prawda? Bo tak mówi,
1: no,
0: o damie.
1: O damę, no tak, to potrafi zadbać, tak.
0: Robię ją na blacie i takie tam.
1: To ja nie chcę być gościem u niego w domu.

0: Trip Skubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną i ostatni raz ona zatańczyła. Joanna. Tak. Pani Joanna.
1: Pani Joanna odpadła niestety z Tańca z Gwiazdami. No, oglądaliśmy te występy i faktycznie być może to jest wina samego tańca, który został wybrany,
0: tango,
1: bo on taki, no, trochę sztywny, nie?
0: Chociaż ona jest taka, wiesz, trzyma gardę jednak.
1: No tak.
0: I tą ramę.
1: Partner też musi trzymać gardę, nie? On przede wszystkim.
0: To prawda.
1: Najlepszy występ...
0: Wiem,
1: chyba Helena. Helena Englert.
0: Okay, no. Okay.
1: Nie, no, Mandaryna fantastycznie, jak zwykle zresztą zjawiskowo. Natomiast, no, Helena zrobiła tam takie show
0: A czy moglibyśmy chwilkę porozmawiać o Izie? Bo my kochamy Izę Kunę, ale wydaje mi się, że ona jest jakoś tak trzymana trochę niesłusznie jednak.
1: No właśnie mi się wydaje, że dla niej taniec został idealnie dobrany, bo był taki sztywny troszeczkę.
0: Tak, jakie ruchy, bo to tango było.
1: No tak, więc to wyszło, no to wyszło, ale no zobaczymy, co będzie w kolejnych odcinkach. Zobaczyliśmy fantastyczne tańce, występy i zobaczyliśmy też majtki Julii Wieniawy.
0: Jak to? Ja nie widziałam.
1: Iwona Pawlowicz chciała zaprezentować, jak biodra pracują podczas salsy, no i do niej Julia Wieniawa dołączyła i trochę jej się zsunęła kiecka.
0: No to chyba dobry taniec, nie?
1: No chyba tak, no. Ale podobno nie chciała z nikim rozmawiać potem i szybko opuściła lokal.
0: Zawstydzona Julia Wieniawa, no tego jeszcze nie grali.
1: No przecież to nie było jakieś takie babcine, nie? Czy ten widać, że pranie było zrobione.

0: krążą ploty, że niektórzy podkręcają muzę. My na szczęście podkręcamy tempo w Meloradiu, prawda?
1: No tak, no bo wymienili, że inni podkręcają tempo.
0: No to właśnie
1: powiem,
0: my jesteśmy.
1: Powiem więcej, tam chyba więcej osób podkręcało tempo niż podkręcało muzę, nie? Bardzo nas to cieszy.
0: For nothing, Avalon, tak się podkręca tempo w Meloradiu, a jeszcze w tej godzinie zawitamy na roztańczonym narodowym.
1: Oh yeah!
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
18: Za mnie!
19: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734-101-297.
20: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
21: Poznań, płatność zakończona.
22: Kraków, ruszamy dalej.
23: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Apple Francis całe lato. My całe lato czekaliśmy na to, żeby móc przeczytać taki nagłówek. Czy wy jesteście na to gotowi? Roztańczony narodowy. Miał być hit, wyszedł kit?
1: Wow, to prawie tak jak co roku.
0: Jest burza w sieci po występach, że wiesz, słabo nagłośniony narodowy, że słabo słychać.
1: Ale to jest zawsze to samo. Przecież ten stadion nie nadaje się do koncertów.
0: A może on się nie nadaje do niczego, bo jak na przykład Polacy grają sobie w piłkę nożną, to też nam nie idzie.
1: Ale im na każdym stadionie nie idzie, więc to chyba nie jest kwestia akurat narodowego. No ale tak, było spinanie się o to, że za późno wpuszczają, tak, że z playbacku wszystko leci i że słabo słychać.
0: Typowy koncert. Typowy narodowy.

0: Wasted w Malu Radio, tak podkręcamy tempo.
1: A już o 15 zagramy
2: Kygo i Max McNown, Take Me Back. I to jeszcze w remiksie Robina Schulza.
0: Ale my dobrze gramy, to punktualnie o 15.
1: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Na siłkę do Extreme.
12: Na latę do Sis.
13: Po Wichajster do Refixa.
14: Po kardigan do Sinseya.
15: Po noże do Aldi.
16: Po ręczniki do Stelli.
17: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
18: I narożnik do salonu Umebluje.
19: Nieważne po co.
1: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
17: Zapraszamy. Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
22: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
23: Neonet, Neonet,
24: to korzyści pełen sklep.
23: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
25: Neonet świętuje urodziny.

0: Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
1: Z lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
0: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Fonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Fonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie,
9: bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po reklamie. Meloradio Mazurie.
11: Dochodzi 15. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Chodzi o 17-latka z Ozorkowa, który publikował w internecie komentarze o wyzwaniu polegającym na atakach nożem. Grozi mu teraz kara do 3 lat więzienia. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Blisko 150 milionów złotych to łączna kwota kar nałożonych na 4 banki za niedozwolone klauzule umowne. UOKiK ukarał Bank Pocztowy i NG Bank Śląski, Erste BP oraz Plus Bank za klauzule pozwalające na podwyższanie lub wprowadzanie opłat i prowizji. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, wynika z badania Personel Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką.
12: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: I mamy godzinę 15. Słuchacie Freak Fightu, zakrztusiłam się marchewką. Straszne to było.
14: Wszystko dobrze?
13: Tak.
14: Dobrze.
13: Wakacje będą w tej godzinie. No tak jakby.

0: Lizo, Pryska, on the move, Melo Radio, a my z Mikołajem znaleźliśmy taki artykuł, w którym są przedstawione najpopularniejsze imiona dla chłopców z tego roku.
1: Tak jest. No i w Polsce to jest na przykład Jan, w Czechach Jakub, w Chorwacji to jest Luka,
0: fajnie,
1: pewnie po Modriciu.
0: Jasne.
1: Natomiast Berlin, Oslo, Londyn, Bruksela, Toronto, same Muhammady.
0: Pewnie zastanawiacie się, skąd te Muhammady się biorą, no to posłuchajmy.
2: Yes, seconds.
3: Yes.
2: Yes.
3: Okay.
2: Yes, wow.
3: Yes.
2: Wow, wow.
1: Wow, wow.

0: Jest to Jonas Blue, Rita Ora, Ritual. Muszę ci się, Mikołaj, do czegoś przyznać. Nigdy w życiu nie grałam w Minecrafta.
1: To dobrze, ponieważ Minecraft powoduje przemoc, wyzwala agresję i w ogóle całe zło świata jest spowodowane przez gry komputerowe.
0: Ale o czym ty mówisz?
1: No o tym, że premier doszedł do wniosku, na czym polega problem z przemocą wśród młodzieży. Powiedział tak, no w tych grach coraz częściej pojawia się przemoc dla przemocy i to uznajemy cywilizacyjnie za bardzo groźne zjawisko, bo w takiego Minecrafta gra co drugi. Nie tylko dziecko, ale i dorosły.
0: Bo to wszystko przez ten komputer.
1: Przez komputer, tak jest. Ledwo co oczy otworzył, już do komputera leci grać w Minecrafta i tam potem przemoc się pojawia. No, dla mnie to jest idealny przykład, dlaczego powinien być obowiązkowy wiek emerytalny dla polityków, bo oni już nie nadążają za tym światem. Bo to jest wina gier, nie wcale mediów społecznościowych.
0: Gry.
1: Gdzie im wyskakują jacyś ludzie, co wyszli z więzienia i opowiadają, jak to fajnie w więzieniu było.
0: To jest komputer.
1: Nie, Minecraft, tak, tak.
0: Minecraft.
1: Nie przejmuj się. Ja grałem w Minecrafta.
0: Ja z tobą już nie pracuję w takim układzie.

0: śmiejesz się z polewania?
1: Polewaj szampan, no.
0: Nie mam szampan. To były modelki i włodarski w Meloradiu, ale wiesz co mam? Liście. Liście za grube miliony.
1: O, co ty gadasz? A wiesz, że za darmo sobie można nazbierać, nie?
0: Szkoda, że Andziaks o tym nie wiedziała, ale i to wyjaśnimy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Festiwalant on Air w Melo

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
6: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.

0: Chris Brown, Benny Benassi, tak się podkręca tempo we Freak Fajcie. 1500 zł za liście kasztana.
1: Ale zaraz, zaraz, to nie są takie zwykłe liście, dobrze? One są stabilizowane, cokolwiek to znaczy.
0: Andziax znana jest z tego, że przystraja sobie dom, to jest influencerka i właśnie wydała tyle pieniędzy na liście.
1: Liście. Szczerze mówiąc, ja się zastanawiam, po co ci wszyscy oszuści i inni skamerzy próbują nabrać jakieś babcie albo jakichś innych biedaków. Przecież wystarczy sprzedawać dosłownie liście, powiedzieć, nie, nie, one są stabilizowane, 1500, prawie jak za darmo.
0: Veloradio.pl, tak a propos pieniędzy, liści. 200, nawet 500 zł do zgarnięcia.

0: Let Me Forget You. Pamiętasz, Mikołaj, była moda, żeby robić sobie sesję zdjęciową w liściach?
1: Mhm, pamiętam. Dużo było takich zdjęć, gdzie ktoś przypadkowo położył się obok psiego pamiątki.
0: Było. Trzeba uważać w ogóle na te liście.
1: Tak, ponieważ można mandat wyłapać.
0: A dlaczego? O tym w newsach.
2: Mhm. A już o 16 zagramy.
1: Gips, PZT for Money, karnawał.
3: Zagłusza myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje grać.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo. Dziś bliski, który
4: reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Castorama!
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
13: Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
15: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
14: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
15: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
14: Spróbuj koniecznie.
15: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Renault. Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko

najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm. Po reklamie.

0: Meloradio Mazury.
1: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: Co jest grane na Mazurach?
2: Ewa Cacuda. Jeśli chcielibyście odwiedzić kiedyś Sri Lankę, ale akurat okoliczności Wam na to nie pozwalają, to możecie wybrać się na spotkanie klubu podróżnika do Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie. Już jutro poczujecie tam klimat takiej wyprawy za sprawą Anny i Przemysława Burzyńskich, którzy opowiedzą o swojej podróży po Sri Lance. To nie będzie nudne slajdowisko, posłuchacie o doznaniach kulinarnych, pikantnych smakach, cejlońskiej herbacie i przygodach z tej wyprawy. Będą też przydatne wskazówki, jak taką podróż zaplanować i zorganizować samodzielnie. To już jutro o 17.30 w Goku w Stawigudzie. Tymczasem Morąski Dom Kultury wystawi komedię teatralną Zdolne do wszystkiego. Od razu można się domyślić, że chodzi o kobiety. Jak sprawy się potoczą, sprawdzicie 24 października, jeśli wybierzecie się na to przedstawienie.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Zbliża się 16. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. 20 tysięcy policjantów kontrolowało dziś szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Po 2,5 roku Sejmowa Komisja Śledcza zaprezentowała raport w sprawie Pegasusa. Efekt to zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec 11 osób, w tym Zbigniewa Ziobry, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i Michała Wosia. Pierwsze mandaty już się sypią. 500 zł albo skierowanie sprawy do sądu grozi zapalenie jesiennych liści. Można je wyrzucać do brązowego pojemnika. Można je też wywozić do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: 16, słuchacie Freak Fightu i trochę takie GTA przeżyjemy w tej godzinie.
5: Trochę tak, wiesz, że jak miałem 15 lat, to kiedyś podprowadziłem samochód rodzicom,
4: o,
5: ale przejechałem tylko dwie ulice.
4: Dobra i tyle. Ponoć na mnie wypadło.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Toka. Fly Project w Meloradiu. A teraz będzie szybko i wściekle i niebezpiecznie i nielegalnie.
1: Tak jest. Zakończyła się akcja poszukiwawcza 14-latka. Okazało się, że 14-latek podprowadził auto rodzicom i przejechał pół Polski.
0: Czy jakieś pomysły, na co mu to auto było i gdzie on chciał pojechać?
1: No chciał nad morze na pewno, bo uciekał w stronę Kołobrzegu.
0: Może randka?
1: Może. Może chciał zobaczyć bunkry, nie? A, no tak, musisz obejrzeć film najpierw i wtedy zrozumiesz ten żart.
0: Aha, to jest żart. Tak. A, okay. Wiesz co, moja wiedza o filmach to żart.

0: Lucky Luke, 17 po 16.
1: Szybka kasa. Meloradia.
0: My z Mikołajem uwielbiamy ten moment, kiedy wy się uśmiechacie, bo dostajecie pieniądze od Meloradia. Szybka kasa, tak się nazywa nasz konkurs. I dzwonimy do Oskara.
2: Tak, ma Oskar oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon. I to już będzie pierwszy ogromny krok do sukcesu.
0: Oskar, nie rób nam tego.
2: Już 3 za nami. Halo?
3: Halo?
0: Czy to Oskar?
3: Tak, dokładnie.
0: Cześć, Iga, Mikołaj, Meloradio.
2: Siemano.
0: Oskar.
3: Halo, halo?
0: Ty jakiś nieśmiały trochę chyba jesteś.
2: Oskar, tu Meloradio dzwoni, cześć.
3: Cześć, cześć.
0: Jak twój poniedziałek?
3: A, bardzo dobrze.
0: Byłeś na meloradio.pl, potrzebujesz pieniędzy, 200 zł. Na co?
3: Na nowy sezon i na opony do motocykla żużlowego.
0: Aha.
2: No proszę, proszę, jeździsz w lewo na motorze?
3: Tak, tak, dokładnie.
2: A to taki... Kasa oczywiście leci do ciebie, ale powiedz, ile tak opon w ciągu sezonu trzeba sobie wymienić?
3: Jeszcze raz?
2: Tak, w ciągu sezonu ile razy musisz te opony wymieniać? Bo w sumie to mnie zawsze zastanawiało.
3: Oj, to bardzo często. No, taka jedna opona to na praktycznie 2 wyścigi starcza.
0: Dobra, stary, pieniądze poleciały już do ciebie. Masz teraz okazję niepowtarzalną, żeby płacić kasę.
3: To super, bardzo się cieszę.
1: Szybka kasa od Meloradia. Two ships in the night.

0: Jak ty dobrze grasz na pianinie, Mikołaj.
1: Opa, jak tańczę.
0: Wow, tańczysz lepiej niż grasz, niesamowite. Hard to be around, tak się podkręca tempo. We Freak Fight'cie, w Melo. Podkręcone tempo jest w internecie, ponieważ Książulo wydał pizzę, to wszyscy wiemy.
1: Tak jest, jest wielka drama o jego pizzę, no bo według niektórych jego naklejka, jego muala straciło na znaczeniu.
0: No właśnie, Książulo dodał pierwszy filmik od tej afery, w której wręczył komuś muala. Pogadamy o tym?
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Na siłkę do Extreme.
1: Na latę do Sis.
0: Po wichajster do Refixa.
1: Po kardigan do Sinseja.
0: Po noże do Aldi.
1: Po ręczniki do Stelli.
0: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
1: I narożnik do salonu Umebluje.
0: Nieważne po co.
1: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
2: Zapraszamy. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
16: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

0: Sofia Loren, DJ Remo, Tymek i Mikołaj tak trochę też. Książulo. Ach, ten książulo.
1: A to ten, co się sprzedał, sprzedał się.
0: Nie mów tak, ponieważ rozdaje dalej Muala, nagrywa dalej na YouTube'a.
1: No ale kto wie, czy to Muala teraz się nie zdezewaluowało się, nie?
0: Znaczy tak, dał Muala pewnemu innemu YouTuberowi, który założył burgery i ten YouTuber mówi super. Ale ludzie mają takie...
1: Koledze dał, tak? Koledze dał po fachu,
0: nie,
1: tak?
0: Nie, to nie jest kolega.
1: Za nic mu dał.
0: Nie, to nie tak.
1: Nie,
0: nie, no,
1: wcale się nie znają.
0: Jest warte tyle, ile mrożona pizza.
1: 25 zł?

0: Iskry, Iskros Amsterdam w Melo Radio.
1: A już o 17 zagramy
2: Marlon Hafszat i South Star, I Like.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
2: Bo kiedy inni grają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734 101 297.
2: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostik w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostik.pl.
3: Cześć, tu Baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
5: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
6: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
6: Od Oleofarm.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio.

0: nowymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane na Mazurach?
1: Ewa Cecuda. Na początek gratka dla miłośników zarówno analogowego brzmienia, jak i cyfrowych nośników dźwięku, ale takich, które można dotknąć. Już w tę niedzielę w Ostródzie odbędzie się 10. jubileuszowa giełda płyt. To w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy Kościuszki w trakcie pchlego targu w Ostródzie. Możecie wymienić się płytami CD, winylami albo kasetami magnetofonowymi lub pozyskać coś do swojej kolekcji. Niedzielna giełda rozpocznie się o 11.30 i potrwa do 15.30. A teraz zmiana nastroju i kultura Japonii, która cieszy się u nas niesłabnącą popularnością. Na fali tego zainteresowania GOK w Stawigudzie przygotował fajną wystawę. To inspiracje sztuką japońską, gdzie tradycja i estetyka Dalekiego Wschodu są punktem wyjścia do poszukiwań twórczych uczestników wystawy. Ekspozycja jest otwarta do 20 października.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Dochodzi 17. Dorota Wertycka. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po atakach, do jakich dochodziło w ostatnim czasie. Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa, a dane pozyskiwane za jego pomocą opuszczały terytorium Polski, mówiła szefowa Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Komisja zaprezentowała dziś swój raport, który liczy 700 stron. Iga Świątek rozpoczyna decydującą walkę o awans do prestiżowego turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu. W środę nad ranem zagra w Wuhan z Magdaleną Fręch.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: 17. Słuchacie Freak Fightu, a nasze dzisiejsze pytanie brzmi: o czym nie pisać w internecie na literę P?
5: I możecie napisać nam to w internecie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
4: Najlepiej głosówki. Na to czekamy najbardziej.

0: Cześć, kochane. O czym nie pisać w internecie na literę P?
1: Bo dzisiaj mamy dzień bezpiecznego komputera i lepiej nie pisać o niektórych rzeczach. Jak na przykład o podróżach. No bo potem złodzieje wiedzą, że jesteśmy na urlopie, mogą nas okraść.
0: Czekamy na głosówki na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. O czym nie pisać w internecie na literę P?

0: Rudimental, Khalid, All I Know. O czym nie pisać w internecie na literę P, to jest dzisiejsze pytanie i zachęcamy was do nagrywania głosówek na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
1: Tak, mamy głosówkę od Tomka, ale najpierw jeszcze zerknijmy, co napisaliście. Kacper napisał, czego nie pisać w internecie na P, to poznamy się do zajętej dziewczyny.
0: Znaczy, można, ale konsekwencje mogą być różne.
1: Wiesz, są tacy odważni, co piszą do takich bardzo oczywistych botów, nie? Więc...
0: to prawda.
1: Monika napisała, lepiej nie pisać o pieniądzach, bo się Urząd Skarbowy zainteresuje.
0: A Monika, czy ty masz coś do ukrycia?
1: Nie, no skądże przecież. Mm-hmm. No
0: to może
1: i jeszcze Tomek,
0: od tak. Tomka.
2: O czym nie pisać? Może o piegach na pupie?
0: Ho!
1: Taki interesujący temat.
0: O czym nie pisać w internecie na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie.

0: absolutny król, Martin Garrix, Animals. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu we Freakfajcie. Dzisiaj jest dzień bezpiecznego internetu, tak?
1: Mhm. Komputera.
0: Komputera nawet
1: komputer jest bezpieczny, tak, tak. Mhm. Ale tylko wtedy, kiedy nie piszemy jakichś głupot w internecie.
0: Dlatego zapytaliśmy się was, o czym nie pisać w internecie na literkę P.
1: I piszecie do nas w internecie właśnie o tych rzeczach. Artur napisał, że lepiej nie pisać o polityce. No i coś w tym jest, nie? Bo potem się cała banda jakichś frustratów zrzuca, albo po prostu boty.
0: No jest taka platforma, gdzie to lubią bardzo robić.
1: Oj, tak, tak, tak. Kasia napisała, że lepiej nie pisać porad miłosnych.
0: Dlaczego nie?
1: No właśnie nie wiem dlaczego, nie? Ale może to wiesz, takie porady, które mogą komuś bokiem wyjść potem.
0: A potem powiesz, to wszystko przez
1: tak,
0: Kasię
1: wszystko
0: z internetu.
1: Przez Kasię z internetu, zepsuła mi związek i w ogóle całe życie. No jest Janusz.
0: Okej.
1: Okay. Nasz kochany Janusz, który lepiej stwierdził, że lepiej nie pisać o pieprzeniu.
0: W sensie...
1: Lepiej o soleniu.
0: Aha, wiesz, tak kulinarnie.
1: Czyli jakieś takie, nie? Mhm. Oczywiście, że tak.
0: Chociaż moim zdaniem warto się udzielać kulinarnie i, wiesz, dzielić się jakimiś przepisami.
1: Zdecydowanie. Mhm. O czym nie pisać w internecie na literę P? O to pytamy, odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.

0: Uwielbiam. Liwka, tak się podkręca tempo w melo. O czym nie pisać w internecie na literę P? Sprawdzamy.
1: Mhm. Zdecydowanie na literę P bym nie polecał pisać o pogodzie, bo to już jest tak oklepane, że nudzi na samym starcie.
2: Czy co zimę jest to samo? Ktoś pisze w internecie, o śnieg pada, a ktoś mu odpisuje, dzięki, mam okna.
0: Ofensywnie, wiesz?
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Co tam studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
2: Do zakuwania w nocy?
1: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami...
0: Idę w Melo.
1: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok.
2: Chodźcie w Melo razem ze mną. Od poniedziałku do czwartku po 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Autoglas naprawia. Autoglas.
11: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: o czym nie pisać w internecie na literę P. Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki.
1: Mamy jeszcze parę propozycji od was. Marcin na przykład zaproponował, że nie piszemy o pierdoletach. Mi się wydaje, że cały internet stoi właśnie na tym, więc nie wiem. Kuba napisał, że nie wypada pisać o podbojach miłosnych.
0: Tak, nie robią dżentelmeni, zapamiętać proszę.
1: A Agnieszka, lepiej nie pisać negatywnie o pracy, jeśli ma się szefa w znajomych.
0: Chyba, że się nie chce tej pracy, to spoko.
1: To wtedy można, tak. No jest jeszcze Paweł, który...
0: Okay.
1: No, posłuchaj, Iga. Nie powinno się wspominać w internecie o tym, jak piękna jest Iga, gdyż będę miał zbyt dużą konkurencję.
0: Okay.
1: Ile osób ci pisze codziennie?
0: Ustaw się, Paweł, w kolejce, tyle ci powiem.
1: To ja piszę te wszystkie komentarze.

0: Don't go breaking my heart. Tak podkręcamy tempo. Mikołaj musiał uciec w ogóle.
1: Ale to jest niemiłe, muszę ci powiedzieć.
0: No i co teraz zrobimy?
1: Mi się kabelek zaplątał. Wygląda to cudownie.
0: Jak w call center.
1: Ja myślę, że ja do Mikołaja zadzwonię. Ja mu powiem, wracaj.
0: Wracaj tu.
1: Wracaj tu, bo co to jest za sens życia, kiedy ciebie tutaj nie ma?
0: Szczerze, powinieneś być poetą.
1: Wiesz, że ja kiedyś pisałem wiersze?
0: Naprawdę?
1: Ale wszystkie spaliłem, nie pytaj dlaczego.
0: No nie.
2: A już o 18:00 zagramy
1: Gordo i Loco Loco.
0: Contigo.
1: A co to oznacza?
0: Razem.
1: To dajmy razem buzi. 3, 4, mua.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz do

0: zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
2: Dochodzi 18. Dorota Wertycka. Będzie nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych z udziałem tych największych: Meta, Google, TikTok, Discord, ale też przedstawicieli Telegrama. Zwołał je na piątek minister cyfryzacji. Będzie na nim poruszany temat bezpieczeństwa w sieci. To po serii ataków w szkołach i gróźb publikowanych w internecie. Przed warszawskim sądem ruszył proces grupy przestępczej, która miała na zlecenie Rosji podpalać markety wielkopowierzchniowe. Chodzi o podpalenie sklepu OBI w Warszawie, sklepu IKEA w Wilnie oraz podpalenie i spalenie Centrum Handlowego Marywilska w Warszawie. Kilkaset supermarketów we Francji zostało dotkniętych cyberatakiem wymierzonym w ich instalacje chłodnicze. Wiele z nich musiało wyrzucić produkty chłodzone i mrożone. Benzyna droższa, diesel nieznacznie tańszy. Jutro maksymalna cena 95 wyniesie 7,06 zł, diesla 8,02 zł.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Idę w Melo. Słuchajcie, ja wiem, że jest poniedziałek, wiem, że pogoda się zepsuła, ale jesteście z Meloradiem. No i ja zrobię wszystko, żeby was trochę uśmiechnąć. A co? Loco Loco. To dobry numer na poprawę humoru. Gordo i Rainier z Unewelt. Taki skład na start, a potem będzie tylko lepiej. No obiecuję, będzie fajnie. Tu Pychu, siemano.

Armin van Buuren i Sasha. To Everlasting w Meloradio. A już za chwilę powiem wam o tym, co zrobić, skoro mamy październik, bo jest taka jedna ważna

Euphoria w Melo Radio. Oj, to jest prawdziwa kobieta rakieta. Loreen, która na pewno dba o zdrowie i słuchajcie, jest to mega ważne, no bo mamy różowy październik, a to dobry moment, żeby o siebie na przykład bardziej zadbać. No i dać swoje bubisy do zbadania. Dziewczyny, słuchajcie, zdrowie to nie żart, to ważna sprawa, żebyście, wiecie, mogły jak najdłużej, jak najfajniej się bawić. Między innymi do takich sztosów jak ten. Więc zapisujcie się na badania i słuchajcie Meloradia. Gnarly, Major League DJ, C-Wasted. To już teraz, a Axwell & Bone za moment.

0: Confession. To nówka sztuka, za którą stoi James Hype. 18.24 na zegarach. Słuchacie Meloradia, a gra dzisiaj Polska Ekstraklasa, poniedziałkowe mecze. No i na pierwszy rzut Radomiak, Radom Motor Lublin i właśnie został strzelony gol dla Radomiaka, więc albo gratulujemy, albo nie, w zależności komu kibicujecie. Gol w każdym razie na 1-0 padł. A za chwilę powiem wam, kto na pewno nie będzie grał w piłkę, bo zje za dużo zupy dyniowej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Meloradio Mazury.

0: Stary, dobry Alan nas odwiedził. 20 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. 918 kilo. Nie, jeszcze tyle nie waży. To rekord, jaki pobił rolnik z Rgielska w Wielkopolsce, a właściwie jego dynia. No bo wyhodował ją taką, że aż pobił rekord Polski. Prawie tonę ona waży, czaicie to? No i w tym przypadku to akurat z dyńki, to nie chciałbym od niego dostać. Nie pozbierałbym się.
1: Ja, w kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: radiu zajrzeliśmy na Wyspy Brytyjskie, no bo stamtąd ten gość pochodzi, no i zazwyczaj zazdroszczę różnym artystom, ale tam też co chwilę leje, więc niech będzie.
1: A już o 19 zagramy
0: Fastboy Music Sounds. Ten numer punktualnie o 19, a nawet pół minuty szybciej, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
1: Meloradio Mazury.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź salon firmy Klimat L w Elblągu przy ulicy Fabrycznej 22. Szczegóły www.daikin.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: No i mamy już prawie 19 i to tak fajna godzina, że aż zaraz zagramy w naszą zabawę. O czym myśli Pychu? To za moment, bo wcześniej grupa Fastboy i hit Music Sounds. No to co, lecimy. Tu Pychu, siemano.

To Colors w Melo Radio. To prima donna, no i zaczynamy naszą zabawę. O czym myśli Pychu? Zgadujecie, co mam w głowie, no i wygrywacie skiety Melo Radio. Prościej się nie da. A dziś myślę o wydarzeniu. Najlepiej jak do niego dochodzi dość rzadko, choć niektórzy traktują to wydarzenie trochę jak sport. No to czekam na wasze telefony już za moment. 321-321-777. Tu będzie można dzwonić, no i próbować zgadnąć, o czym myśli Pychu. Czyli ja. A Pychu teraz wam zagra Shona Bakera. Melo.

0: Don Diablo, Emily Sunday, Gucci Mane, to Survive w Melo Radio. 19:17 na zegarach, czas odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli?
0: No właśnie, no bo moja głowa to miejsce pełne pomysłów, codziennie myślę o czymś innym, no a waszym zadaniem jest zgadnąć o czym. O czym myśli Pychu? Słuchajcie, dziś myślę o wydarzeniu. Najlepiej jak do tego wydarzenia często nie dochodzi, choć niektórzy to potrafią to traktować jako sport. To czekam na wasze telefony 321-321-777. To jest ten numer, żebyście dzwonili. Zazwyczaj robicie to totalnie za free, no bo to jest taki numer, wiecie, jakbyście po prostu chcieli się dodzwonić do kumpla. No to odbieram telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Pychu, Adam z tej strony. No to czy to jest rozwód?
0: Nie, nie chodzi o rozwód. Zdecydowanie nie, nawet nie jest blisko. Oto czekam na kolejny telefon, no i czekam, aż lampka się zapali. 321-321-777. To jest ten numer, pod który powinniście dzwonić, ale no coś to z emocjami może mieć wspólnego. To, o czym ja myślę. Strzelajcie, próbujcie, dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, no bo to jest taki numer, wiecie, taki zwykły, jakbyście dzwonili do kumpla. No to widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Klaudia.
0: Klaudia, no to o czym myśli Pychu?
3: Myślę, że chodzi o rozwód.
0: Nie, już przed chwilą taka odpowiedź padła i nie o to chodzi. No to kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Czarek.
0: Czarek?
4: Arek.
0: Arek, dobrze, to dawaj, Arku, o czym myśli Pychu?
4: Czy to jest...
0: Przerwało mi cię.
4: Czy to jest ustawka kibiców?
0: Nie, nie chodzi o ustawkę kibiców, zdecydowanie nie. No to jeszcze ostatnia próba. Halo, jak masz na imię?
5: Cześć, Robert.
0: Robert, no to o czym myśli Pychu, dawaj.
5: O ustawce.
0: Nie, nie chodzi o ustawkę. Nie jesteście blisko, słuchajcie. Najbliżej był ten rozwód, ale chodzi o coś emocjonalnego, ale nie w stronę rozwodu, w stronę czegoś przed rozwodem. No to czekam na wasze telefony w rundzie drugiej, ona za chwilę wystartuje.
1: O czym myśli Pychu?

0: K-Trail, Paco Amoroso, Pink Fantasy, Fred Again, to Sexy Magic, ich nowość na antenie Meloradia. Słuchajcie, w naszym studiu pojawiła się konsola, no i ja się nie mogę doczekać, aż usłyszę ten numer na niej w GTA 6, bo to soundtrack do tej gry. Ale jeszcze miesiąc na tę premierę trzeba będzie poczekać, no tyle nie musicie czekać na rozwiązanie naszej zabawy. O czym myślisz? No bo mam nadzieję, że już za chwilę dostanę telefon z poprawną odpowiedzią. Słuchajcie, chodzi dziś o wydarzenie. Najlepiej jak do tego wydarzenia nie dochodzi często, choć niektórzy traktują to jako sport. Wiemy, że nie chodzi o rozwód, nie chodzi też na przykład o pogrzeb, nie chodzi też o kibicowską ustawkę. Chodzi o coś zupełnie innego i ten rozwód był najbliżej, choć w drugą stronę trochę bym poszedł, jeżeli chodzi o tok myślenia. 321-321-777 to jest ten numer, od którego zapraszam, żebyście dzwonili, no i już odbieram. Ale jak masz na imię?
1: Jakub.
0: Kuba, no to o czym myśli pychu? Dawaj.
1: O zdradzie?
0: Nie. To coś w teorii pozytywnego, choć nie zawsze to wydarzenie w pozytywną stronę musi pójść i nie zawsze chcemy drugi raz. No to już bardziej chyba podpowiedzieć nie mogę. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? O, tutaj chyba się nie dogadamy, no to czekam na kolejny telefon. 321-321-777. To jest ten numer, pod który dzwonicie. No i widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię? Musisz wyłączyć, przyciszyć radio, bo się nie zrozumiemy.
2: Halo, dobry wieczór, Tomek.
0: Tomek, no to o czym myśli pychu?
2: No myślę, że to jest o ciąży mojej kobiety.
0: Ale kreatywne, no. Ale nie o to chodzi, nie.
1: To... Ale nie o to chodzi, nie.
0: Bez względu na płeć jest to wydarzenie. No to halo, jak masz na imię? Jeszcze raz spróbujmy.
3: Mam na imię Filip.
0: No to o co chodzi, Filip?
3: Ja myślę, że to jest...
0: No dawaj.
3: Ja? Że to nie. Sport, tak, to uważa się za sport.
0: Ale... Tak, no, ale dawaj, szybciutko odpowiedź.
3: Warsaw ma...
0: Nie, w ogóle nie w tę stronę. No to lećmy tutaj. Halo, jak masz na imię? No i tutaj też się nie dogadamy. Słuchajcie, no jeszcze bardziej wam podpowiem. No to pierwszy raz się z kimś spotykamy wtedy. No to odbieram tutaj. Halo, jak masz na imię?
4: Wiktoria.
0: Wiki, ty chyba wiesz. Dawaj, odpowiedź.
4: Czy to jest to wesele?
0: Nie, na pierwszy raz się z kimś spotykamy na weselu? No to musiałoby być dobre wesele. No to kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
5: Halo, cześć, Sylwia. Ślub?
0: Sylwia. Nie chodzi o coś dużo przed ślubem zazwyczaj. No to jeszcze jeden telefon, ale dzisiaj jest trudno. Halo, jak masz na imię?
6: Marek, wieczór.
0: O co chodzi?
6: Czy to chodzi o kłótnię?
0: Nie, zupełnie nie. Słuchajcie, to będzie chyba... Pierwszy raz taka sytuacja, albo dobra, no jeszcze dam wam jedną ostatnią szansę na to, żebyście zgadnęli, o czym myśli pychu, ale to musi być szybciutko telefon już w tym momencie. O czym myśli pychu, halo?
7: Halo?
0: No, o czym myśli pychu?
7: Myślę, że to pierwsza randka.
0: No nareszcie się udało, ta zabawa nigdy tyle nie trwała, muszę przyznać, ale nareszcie. Jak masz na imię w ogóle?
7: Kasia.
0: Kasia, ty już masz taką pierwszą randkę i jedyną, mam nadzieję, za sobą, czy jeszcze to przed tobą takie atrakcje?
7: Za sobą.
0: A, no to pięknie. Słuchaj, ja już chciałem zaprosić, ale widzę, że nie mam szans. O czym myśli pychu?
8: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
9: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
10: Pokaż!
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
9: Giga!
10: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Cześć, tu Wletka, wieczorami idę w melo.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Kto zamawiał taksi za kierownicą Kizo na miejscu pasażera Bledka? No i tak bujamy się przez ten poniedziałek. Z pozdrowieniami dla wszystkich kierowców i pasażerów taksówek słuchających teraz Melo. Jesteśmy razem z wami. 16 minut do 20 to czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Clooney i Prospa. Ten duet już pojawiał się na antenie Melo Radia z hitem, który wtedy owładnął TikToka, czyli Free Your Mind. Tym razem właśnie ten duet ma dla nas nowość, ale dobił do nich też Tristan Henry. Jest naprawdę mocno klimatycznie. To Good Girl.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. I miss you.

0: Happiness is so sad. To Swedish House Mafia i Lika Lee. Wysłuchacie Meloradia. Skończył się mecz właśnie w tym momencie. Radomiak Radom, Motor Lublin. No i Motor walił brameczkę do siatki. 2-3. W ostatnich sekundach wymęczyli to zwycięstwo.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: Puka i Liwka i chcę więcej. Ten numer punktualnie o 20:00, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM.
1: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wbieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: Dwie stówy są twoje.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 400 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16.

0: 2,59. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż.
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga.
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Po reklamie. Meloradio Mazury. Na 101,5, 96,9.

0: Idę w Melo.
1: Na zegarach mamy już punktualnie 20. W tej godzinie powiem wam między innymi o tym, gdzie będziecie mogli się dobrze bawić. Hilo. Znacie takiego gościa? Będę miał bilety na jego wydarzenie. A wcześniej Fuka i Liwka. Tu Pychu, siemano.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Nie, nie, to nie Apokalipsa, to tylko Alan Walker i Ava Max i Fate w Meloradiu 14,5 minuty po 20 zrobili cyberatak na lodówki. To we Francji. Hakerzy wzięli sobie nietypowy cel, no i włamali się do systemów chłodniczych jednego z hipermarketów, zhakowali lodówki, no i zepsuli wiele ton żywności. No słuchajcie, słyszałem o lepszych pomysłach przejścia na dietę, nie powiem, ale oryginalności nie odmówię. Eloner i Back to Yours to nowość na antenie Melo.

To Don't Leave, Kylie w Melo. 20:27 na zegarach. Hilo, jeszcze mocniejsza koncertowa wersja Olivera Heldensa, mega zdolny chłop, którego znacie z niejednego hitu na antenie Meloradia. On wpada do nas, do stolicy naszego pięknego kraju, do Warszawy, no i zagra tam swoje show w Progresji. To już 16 października, w najbliższy piątek, a ja mam dla was dwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Po co siedzieć w domu, jak można sobie pójść na fajną rzecz? Jeśli chcecie je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i dajcie mi znać, jaki numer od Hilo chcielibyście usłyszeć najbardziej i dlaczego. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: bla bla bla bla bla bla. Armin Van Buuren w Melo Radio. 19 minut do 21, a ja spotkałem na korytarzach naszej firmy Igę Dudziuk.
1: Cześć, mieszkam tutaj.
0: Która od 3 godzin nie poszła do domu.
1: Słuchajcie, ja tu mieszkam po prostu. Po co ja będę wracać do domu, skoro tak fajnie tu jest? Za darmo żyję. Jestem darmo zjadem.
0: Taka cena, powiem ci, jest niesamowita, ale poczekaj, bo skoro ty żyjesz za darmo, to mi się teraz przypomniało, że ja widziałem taką ciekawą ciekawostkę, ale ja muszę ją teraz znaleźć, więc możesz zagadać najbliższe 10 sekund.
1: Słuchajcie, w firmie są fajne rzeczy. Jest kuchnia, jest łazienka, wszystko to, co w domu, jest kanapa nawet, więc stwierdziłam, że ja tak bardzo...
0: Deweloperzy mogą się schować.
1: Tak, ja lubię tak bardzo Melo, że ja tu będę mieszkać.
0: I słuchaj, na przykład nawet Suwałki przebiłaś, bo czytam, że Suwałki to najtańsze miasta do życia w Polsce.
1: Świetnie.
0: Jest jeszcze Grudziądz i Toruń.
1: To ja wybieram Grudziądz.
0: Ja też bardzo lubię, bo stamtąd pochodzę.
1: O!
0: Więc jedziemy do mnie, Iga, kupujemy chatę. Co ty na to?
1: Dobra, i będziemy stamtąd nadawać program.
0: Co prawda nie zarobimy milionów, ale pracujemy w mediach, więc nic się nie zmieni.

0: I od razu jakoś tak cieplej się zrobiło, nawet w ten chłodny jesienny wieczór, bo Jason Derulo to potrafi rozgrzać. Acapulco, tak nazywa się ten numer, no i właśnie to z nim. Zbliżamy się do 21, po której też świetnie pogramy.
1: A już o 21 zagramy
0: Eli Aux i Lavinia, Reasons. Ten numer punktualnie o 21, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto.

aż kąciki ust same się podnoszą przy tym numerze. To jest niesamowite, jak on wpływa na człowieka. My oh my. Chris Cross Amsterdam, Willy William i wiele innych artystów przy tym numerze grzebiących. Tak podkręcamy tempo. I jeszcze się pośmiać na koniec można. 15 minut po 21, no i to też 45 minuta, która właśnie się rozpoczęła w starciu GKS Katowice Wieczysta. Ekipa z Katowic nadrabia zaległości, które sobie zrobiła przez eliminację do europejskich pucharów, no i na razie wygrywa z drużyną z Krakowa 1-0. Ilja Szkurin w 15 minucie trafił, no ale jeszcze cała druga połowa przed nami, tu się wiele może wydarzyć. Wiemy, jak nasza polska piłka jest piękna i nieprzewidywalna.

0: Riton i Oliver Heldens w Melo. A nawet Oliver. To Turn Me On w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No to teraz dla odmiany czas na zupełną nowość. Ach, ten TikTok. Co on potrafi? Potrafi zbudować hity, no między innymi ten, który przed nami, Spektrum. I numer Morena w wersji mocno przyspieszonej, w tak zwanym speedupie. No i Morena to jest w wielu językach określenie takiej pięknej, ciemnowłosej dziewczyny lub takiej o śniadej cerze. No i to właśnie o niej będzie ten numer. Spektrum i Morena w speedupie. To jedna z naszych nowości na playliście.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Wasz ulubiony numer. Numer 1. 30 mel radia i wcale mnie to nie dziwi. Liwka i poza tobą nic. 16 minut do 22, a wy pamiętajcie o tym, że możecie sięgnąć po szybką kasę od mel radia. Mamy dla was 200. Każdego dnia możecie taką kasę dostać, na co tylko chcecie, a potrzeby są różne. No posłuchajcie, na co Kasia swoje 200 wydała.
1: Pisałam o torebkę, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy. I muszę kupić taką, która mi wszystko pomieści.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Yeah! Super, dzięki.
0: A no wiadomo, torbę trzeba mieć dużą. Ja też w ten weekend studia zacząłem, co prawda zaocznie, ale jednak coś tam trzeba mieć. Więc trzeba mieć kto też w co zmieścić. A jeżeli wy macie jakiś inny pomysł, no to wbijajcie na melradio.pl, no i tam dawajcie nam znać, na co szybkiej kasy byście potrzebowali. A już teraz Rihanna.

ale to jest dobre i coś mi mówi, że to będzie jeden z większych hitów tej jesieni. Warriner i Lauryn to Let Me Forget You. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 22 się zbliża, no i bardzo dobrze, bo ten poniedziałek to już by mógł sobie pójść i nie wracać najlepiej.

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Po reklamie.

0: już zaraz zapinam.
1: Co? Bo nie słyszę, przepraszam.
0: No już, chwila, no chłopie, jak grasz taką muzę, to się nie dziw.
1: O, rozumiem. Wy też zapnijcie pasy, bo podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. I to jest naprawdę super, bo razem możemy wszystko. Siema, Adi z tej strony, ja na was poczekam jak coś. Do zoo!
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Możesz płacić telefonem, gadać

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. Meloradio Mazury.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: Meloradio Mazury. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.